Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

A chciałem jej darować świat, rozmienić każdą myśl na cienie nocy, światła dnia.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec. Cichy kąt nie ma jak umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak umamy, kto nie wierzy, jego żal.

0: Jest ruch prokuratury w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. To po informacji o nieprawidłowościach. Mieli nieumyślnie spowodować śmierć 4 osób. Jest akt oskarżenia po tragedii w Chełmie. Czy Warszawa będzie mieć kolejny pomnik Misia Wojtka? Jest pomysł, by stanął w Śródmieściu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będzie kolejne prokuratorskie postępowanie w sprawie Szpitala Południowego. Tym razem chodzi o nieprawidłowości w prosektorium. Dotyczy podejrzenia m.in. znieważenia zwłok i pobierania opłat od bliskich zmarłych osób. Doniesienia są wstrząsające, to trzeba dokładnie wyjaśnić, komentuje sprawę szef MSWiA Marcin Kierwiński. Placówka rozwiązała ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium, a to po kłosie publikacji portalu Zero i Onetu. Mężczyzna miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikować zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych. Prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy.
1: Ona jest bulwersująca, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ja tą sprawę zostawiam prokuraturze. Ja wiem, że są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości. A wszyscy czytaliśmy ten materiał, jest wstrząsający. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
0: Marcin Kierwiński, który jest też szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, pytany o wezwanie Adriana Zandberga z partii Razem do dymisji, odpowiada.
1: Nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej.
0: Przypomnijmy, aferę rozpoczęły doniesienia o byłym koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. W placówce politycy KO mieli korzystać ze ścieżki VIP. Odpowiedzą przed sądem za tragedię w Chełmie. Jest akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi M., którzy nieumyślnie mieli spowodować śmierć 4-osobowej rodziny. Według śledczych dopuścili się zaniedbań, które doprowadziły do zatrucia czadem w jednym z mieszkań. O szczegółach Marta Łazarska.
2: Prokuratorskie śledztwo wykazało wiele nieprawidłowości co do samej instalacji gazowej. Sama praca kotła, który był przyczyną ulatniania się czadu, nie była monitorowana też przez przeglądy. Joanna i Adam M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Do poświadczenia nieprawdy w protokole z okresowej kontroli przyznał się za to Jacek T. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, Joannie i Adamowi M. do 5.
0: Przypomnijmy, śmiertelnie czadem zatruła się 31-letnia matka oraz troje jej dzieci w wieku 11, 7 i 2 lat. W wiadomościach Wrocław jechał jednośladem z silnikiem elektrycznym o wyższym napięciu niż to dopuszczalne. Policjanci zatrzymali do kontroli 22-latka poruszającego się pojazdem przypominającym rower elektryczny. Mężczyzna został ukarany mandatami.
3: Pojazd nie spełniał wymogów, nie miał pedałów, posiadał manetkę gazu przy kierownicy. Wyświetlacz wskazywał maksymalną prędkość 70 km na godzinę. Mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 2000 zł. Nie miał prawa jazdy, dlatego osobno skierowali w tej sprawie wniosek do sądu.
0: Mówi nam Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Zgodnie z przepisami rower może być wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, jednak tylko wtedy, gdy ten wspomaga pedałowanie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Pomnik Misia Wojtka w Śródmieściu. Radni dzielnicy poparli pomysł upamiętnienia legendarnego niedźwiedzia, który towarzyszył żołnierzom II Korpusu Polskiego podczas wojny. Największą sławę przyniosła mu bitwa o Monte Cassino.
5: Według relacji zachowanej w czasie bitwy o Monte Cassino w pewnym momencie miś zabierał, czy też pomagał żołnierzom, troszeczkę naśladując ich działania, zabierał skrzynki z amunicją.
0: Mówił Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Pomniki Misia Wojtka stoją już m.in. w Krakowie i Szczecinie, a także we włoskim Cassino i w szkockim Edynburgu.
6: Poranny program Radia Plus, rano wstaje, rozpoczyna się takim właśnie krokiem księżycowym. 4 minuty po godzinie 6:00. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
6: Zapraszamy gorąco do godziny 9:00.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Hola, hola, jaki wieczór, dopiero dzień się rozpoczyna. Waiting for Tonight, Jennifer Lopez na antenie Radio Plus, 13 minut po godzinie 6, piątek, trzeci dzień lipca mamy. I życzenia imieninowe należą się dzisiaj następującym osobom. Anatol, Heliodor, Jacek, Józef, Leon, Leona, Longin, Longina, Miłosław, Mirosław, Radomir i Tomasz. Wszystkiego najlepszego. Świętują swoje urodziny m.in. aktorka Dorota Pomykała, muzyk, członek zespołów Depeche Mode, Yazoo i Erasure Vince Clark, amerykański aktor i producent filmowy Tom Cruise, a także amerykański aktor Patrick Wilson. Wszystkiego najlepszego, teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 minut po 6.
1: Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
2: Nie patrzmy i nie osądzajmy tego Tomasza, że jest niewierny. Patrzmy na niego w sposób pozytywny. On zobaczył i uwierzył. Wyznał wiarę. Może to jest zaproszenie do nas. Widziałeś cuda Jezusa? Powiedz dzisiaj na głos. Wyznaj tą wiarę. Nie zamykaj jej tylko w przestrzeni swojego pokoju. Pan Bóg i Bóg mój. Jedno z pierwszych wyznaj wiary. Jakże pięknych, bo doświadczonych przez apostoła.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
6: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
5: To brzmi jak plan idealny.
6: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
8: Dziękujemy!
9: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
10: Mamo, będzie spalony?
11: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Po reklamie.

Village People, YMCA na antenie Radia Plus, 27,5 minuty po godzinie 6. Mamy piątek, trzeci dzień lipca. Piątek, czyli weekend już za pasem. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody. Co tam w pogodzie słychać? Deszcze czy słońce? Upał czy chwila wytchnienia? O tym już za chwilę na antenie Radia Plus. Warto zostać z nami. Przeboje z nutą nostalgii cały czas i tak budzimy się właśnie w piątek. Przypominam również o naszej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz. Nieco więcej na ten temat jeszcze po godzinie 7 na antenie Radia Plus.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 2595 osób, a niemal 12,5 tysiąca zostało rannych. Najnowsze dane po tragedii przekazały władze kraju. Liczba zaginionych nadal szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Wczoraj pracujące ekipy z kilku państw uratowały około 40-letniego dozorcę, który spędził ponad tydzień pod gruzami zawalonego centrum handlowego. Wiceszef wenezuelskiej dyplomacji Oliver Blanco ocenił to jako prawdziwy cud, który dodaje otuchy całej Wenezueli. Pijany operator koparki z zarzutami. Gorzowska prokuratura przesłuchała 45-latka, który uszkodził ropociąg w gminie Lubiszyn. Wypłynęło w sumie 200 metrów sześciennych surowca. Danielowi S. zarzucono sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach. Zanieczyścił ziemię i las na powierzchni 40 arów. Podejrzany przyznał się do części zarzutów.
1: On twierdzi, że mimo, że był nietrzeźwy, to nie popełnił błędu. Uważa, że działania pracownicze były podjęte zgodnie ze sztuką i w zgodzie z dokumentacją i wiedzą, jaką posiadał.
0: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka gorzowskiej prokuratury. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. W pojedynku Cristiano Ronaldo, Luka Modric, górą Portugalczyk. Reprezentacja Portugalii 2-1 wygrała z Chorwacją i awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Dla obu wspomnianych piłkarzy to ostatni mundial w karierze. Po jednym hicie szykuje się więc kolejny, bo rywalem Portugalczyków w kolejnej fazie będzie Hiszpania. La Roja pewnie wygrała wczoraj z Austrią 3-0. W tej chwili trwa spotkanie Szwajcaria-Algieria. Szwajcarzy prowadzą 1-0.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Zrobił to bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym. Jak podaje szpital, podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala, lojalności wobec pracodawcy oraz, co najważniejsze, poszanowanie kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. To pokłosie publikacji portalu Zero.pl. Kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Publikował też zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Strefa płatnego parkowania może rozszerzyć się na kolejną dzielnicę. Zarząd Dróg Miejskich prowadzi obecnie analizy przepływu samochodów oraz zapotrzebowania parkingowego na Bielanach, mówi dyrektor ZDM-u Łukasz Puchalski.
3: Przez długie miesiące milionami odczytów badamy, kto z pasa drogowego korzysta i kto zostawia pojazdy. Czy w tym roku chcemy przeprowadzić cały proces badawczy na początku przyszłego roku, zamknąć temat konsultacji i myślę, że w połowie przyszłego roku zgłosić się do radnych z rekomendacjami.
2: W rejonie Bielan funkcjonuje 5 parkingów Park and Ride o pojemności około 2000 miejsc. Mimo to mieszkańcy dzielnicy borykają się z tak zwaną turystyką parkingową. Pochmurno z przejaśnieniami będzie dziś, tylko o poranku możliwe słabe opady deszczu, teraz około 20 stopni, maksymalnie 25, wiatr silny z zachodu, ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A o poranku Laisla Bonita to już za chwilę na antenie Radia Plus. Przypominamy, że są wakacje i jest lato, a potem Freddie Mercury, I Was Born to Love You na antenie Radia Plus. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam. Zapraszam do 9:00.

0: I Was Born to Love You, Freddie Mercury na antenie Radia Plus. Porywający przewój na naszej antenie o poranku. To jest coś, co nas budzi. Oczywiście zamiast zimnego prysznica i gorącej kawy. Człowiek niewielbłąd, pić musi i okazuje się, że jest okazja, żeby się napić dobrej wody zupełnie na ulicy, prawie że. U podnóży Ślęży, niedaleko Wrocławia, uruchomiono samoobsługową stację Sulecki Zdrój, gdzie zamiast paliwa można pociągnąć troszkę mineralnej. Albo do oczywiście jakiegoś... do jakiejś szklanki albo też do jakiegoś kubułaczka można zabrać ze sobą wodę mineralną. Podobno jest to woda, która ma wszelkie certyfikaty, bogata w magnez, ma pH 8-15, czyli taka alkaliczna, niska zawartość sodu. No i ogólnie rzecz biorąc, można się napić porządnej wody mineralnej, chociaż trzeba troszeczkę za to zapłacić, to nie jest tak zupełnie za darmo. Jak w Grecji kiedyś byłam i przy stole pani przyniosła dwie szklanki, powiedziała, że jak chcemy sobie wypić zimnej wody, to tam obok jest źródełko i tak prosto z tego źródełka można było zupełnie za darmo napić się zimnej wody. Fajna rzecz. Abba za chwilę, a potem Stanisław Sojka i Tolerancja w Radio Plus. Za 18 minut będzie 7. No to budzimy się, pijemy nie tylko kawę o poranku, ale również szklanka wody. Nawet mówią, że na czczo jak najbardziej wskazana.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Tu i teraz w Radio Plus czas na łyk historii. Za 6 minut będzie 7, piątek, 3 dzień lipca. Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Od 3 lipca 1864 roku możemy mówić o globalnej komunikacji, ponieważ Ziemia została opleciona przez kabel telegraficzny. Tego dnia w roku 1923 Józef Piłsudski zrzekł się funkcji przewodniczącego ścisłej Rady Wojennej i wycofał się właściwie z życia politycznego, osiedlając się wraz z rodziną w Sulejówku. Na krańce ówczesnego świata, bo aż do Indii, dotarł według tradycji święty Tomasz Apostoł. To on, jak pamiętamy, spóźnił się na pierwsze spotkanie z Jezusem po zmartwychwstaniu i domagał się dowodów, że Jezus żyje. Ale wcześniej i później wielokrotnie wykazał się odwagą. Święty Jan Ewangelista odnotował, że gdy Jezus udawał się do zagrożonej Betanii, Tomasz wezwał innych uczniów: chodźmy i my, aby tam razem z nim umrzeć. Tradycja głosi, że po wniebowstąpieniu Jezusa dotarł aż do okolicy Madrasu, gdzie poniósł śmierć męczeńską, zakładając wcześniej 7 wspólnot chrześcijańskich. Dziś jest oczywiście patronem Indii, Portugalii, a w Polsce Zamościa. A w Indiach wciąż funkcjonuje podległy Rzymowi kościół syro-malabarski, skupiający od początków naszej ery tzw. chrześcijan świętego Tomasza. A dziś w Kielcach, w przeddzień 80. rocznicy pogromu Żydów, Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego zaprasza mieszkańców na uroczystości, modlitwę międzywyznaniową, spotkania oraz koncert poświęcony ofiarom tragicznych wydarzeń sprzed lat 80., w których zginęło 37 Żydów. Obchody nie odbędą się jutro, 4 lipca, jak dotąd, ponieważ tego dnia przypada szabat, a organizatorzy chcą uszanować święty czas wyznawców judaizmu.
1: Radio Plus. Wieki wieków.

0: Sabrina i Boys, wakacyjny przebój na antenie Radia Plus. Zbliża się godzina 7, czas na wiadomości i prognozę pogody.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Co oznacza decyzja Węgier? O tym za chwilę. Najgorzej sytuacja wygląda na Śląsku i na Lubelszczyźnie. Rolnicy liczą straty po ostatnich nawałnicach. Urwis pomoże ratownikom w Opru. Na koniec o niezwykłym projekcie gdańskich studentów. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Węgry cofnęły status uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze i jego żonie. Unieważniono także ich dokumenty podróży, przekazał szef MSZ-u Radosław Sikorski. Zbigniew Ziobro po zmianie władzy nad Dunajem wyjechał z rodziną do USA. Z kolei miejsce pobytu Marcina Romanowskiego jest nieznane. Ze szczegółami już teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy w takim razie decyzja Budapesztu coś zmienia?
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział już, że polska strona zwróci się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Prokuratura szykuje się też do złożenia wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Czeka jeszcze na pisemne uzasadnienie z sądu po utrzymaniu decyzji o tymczasowym areszcie wobec polityka. On sam zza oceanu pisze, że to polityczna zemsta. Z kolei media społecznościowe Marcina Romanowskiego od 1,5 miesiąca milczą. Pojawiają się nieoficjalne informacje, że mógł wyjechać do Serbii.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Kolejne dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy zakładały powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
3: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilność, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
1: Weto prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
4: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
1: Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Za to do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej skierował nowelę ustawy o akcyzie, której celem było objęcie podatkiem e-papierosów działających na zasadzie indukcji. Zdaniem prezydenta ustawa budziła zastrzeżenia w zakresie m.in. vacatio legis. Po suszy gwałtowne nawałnice. Rolnicy szacują straty. Najwięcej zniszczeń odnotowano w województwach śląskim i lubelskim. Sytuację w tym ostatnim śledzi Arkadiusz Więsek.
5: W powiecie puławskim, szczególnie w gminie Końskowola, grad dosłownie pociął i powalił uprawy. Lokalni gospodarze alarmują, straty w plonach są ogromne, a wiele plantacji nie nadaje się już nawet do zbioru. Mówi mi Krzysztof Kurus z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
6: Są duże straty, te rośliny, nawet jeżeli niektóre z nich uda się zebrać, to te straty w plonie będą bardzo wysokie. Natomiast duża część roślin, czy duża część plantacji, no w zasadzie nie będzie nawet dodawała się do zbioru.
5: Mimo niszczycie żywiołu w wielu miejscach województwa lubelskiego rolnicy dalej mierzą się z suszą.
1: Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację, dzięki której można składać wnioski o oszacowanie strat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pracują nad nowym wsparciem dla ratowników w Opru. Studenci Politechniki Gdańskiej tworzą bezzałogowy pojazd nawodny, który ma wspierać akcje ratunkowe na akwenach.
7: Jeżeli mamy duże zafalowanie, jeżeli mamy słabą widoczność, dzięki napędowi strugowodnemu i niskiemu zanurzeniu, urwis wypłynie wszędzie, nie ryzykując zdrowia ratowników. Może błyskawicznie dopłynąć do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi czy w postaci deski ratunkowej, a dodatkowo urwis jest w stanie zlokalizować taką osobę.
1: Mówił Maksym Domkowski, uczestnik projektu. Studenci przetestowali kadłub pod kątem hydrodynamicznym. Teraz skupiają się na elektronice i systemach sterowania. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
8: A w pogodzie na razie chmury, możliwe słabe opady deszczu o poranku, później będą pojawiały się już przejaśnienia. Maksymalnie 25 stopni w Warszawie dziś, teraz około 20. Wiatr silnie powieje z zachodu i tak będzie przez cały dzień. Biometr niekorzystny, ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali.
9: Poranny program Radia Postrano wstaje 5,5 minuty po godzinie 7. Za chwilą nas Holland Osman Eater, teraz Tina Turner, Private Dancer.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: mówiliśmy o łosiach, które kąpały się na Helu, a tymczasem w okolicach plaży romantyczna to Warszawa, Wawer, okolice wału Miedzeszyńskiego pojawił się ostatnio kangur. No nie był to taki duży kangur, co jak zaboksuje, to człowieka powalić może, tylko taki miniaturowy kangurek, no ale skakał, kicał, trochę większy od naszego zająca i trzeba było coś z tym fantem zrobić. Okazało się, że dokicał się jakoś do serwisu rowerowego, tam przeczekał trudniejsze chwile, aż odnalazł się właściciel i wszystko dobrze się skończyło. Z drugiej strony, no coraz ciekawiej dzieje się na ulicach Polski, bo ostatnio krokodyl, no krokodyl był na szczęście sztuczny, ale jednak krokodyl. Dziki to już codzienność. W Zakopanem też można spotkać niejedną sarenkę, bądź też jelenia na ulicach, a tu proszę kangurek, coraz bardziej egzotycznie. A jeszcze o żółwiu mówiliśmy na Gigancie wczoraj przecież. 14 minut po 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, za chwilę Vangelis, Chariots of Fire, będzie też Happy End i Jak się masz kochanie, na dzień dobry, dla tych, którzy dopiero wstają.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

Jak się masz, kochanie, jak się masz? Czy wyszczotkowałeś już dzisiaj twarz? Przepraszam, że tak mówię, ale jest nowy trend na TikToku, że ludzie myją zęby, a potem tą szczoteczką, znaczy mam nadzieję, że nie tą samą, znaczy panie myją sobie potem całą twarz szczoteczką. Chodzi o to, żeby tam taki peeling był, żeby tak po prostu odmłodzić to skórę. Dermatolodzy łapią się za głowę, mówią nie, jeszcze raz nie, codzienne szczotkowanie twarzy to nie jest dobry pomysł i może nasilać potem problemy ze skórą, łojotok i tak dalej, już nie będę wchodzić w szczegóły. Także pamiętajmy, zęby szczotkujemy, no twarz można, są takie specjalne szczoteczki, ale raz na tydzień, maksymalnie i bez przesady. Na chwilę Bellini, Samba de Janeiro na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7, jest piątek, trzeci dzień lipca.

0: Upały jak de Janeiro, ale woda trochę chłodniejsza. Okazuje się, że w Bałtyku w tej chwili no, w okolicach 20 stopni, miejscami w Mrzeżynie i Pucku 23. No, szału nie ma jeszcze, ale 23 to już jest do zniesienia przez 15 minut maksymalnie. Nawet chyba nie wiem, czy tyle bym wysiedziała. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. 23 w dzień na termometrach. To jest całkiem coś akceptowalnego przez nasze ciała polskie. Takie nieprzegrzane i nieprzechłodzone. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Zapraszam.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości Radia Plus. Oblał kobietę łatwopalną substancją i podpalił. Do dramatycznych scen doszło późnym popołudniem w jednym z mieszkań w Opolu. Pomoc wezwała sama poszkodowana, a napastnik już po godzinie został zatrzymany. Oboje trafili do szpitala. Zarzuty, jakie usłyszy mężczyzna, będą zależeć od obrażeń kobiety. W pożarze nikt więcej nie ucierpiał. Większość lokatorów ewakuowała się jeszcze przed przyjazdem strażaków. W wiadomościach trzęsienie ziemi w Indonezji, wstrząsy o magnitudzie 6,2 nawiedziły wyspę Halmahera. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach czy zniszczeniach. To największa wyspa archipelagu Moluki, mieszka tam około 180 tysięcy osób. Ważny dzień dla ósmoklasistów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje dziś wyniki tegorocznego egzaminu. Absolwenci już od 8:30 będą mogli poznać swoje wyniki online. Logowanie do systemu zintegrowany interfejs użytkownika odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie dostali wcześniej w szkołach. Można się też zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Hiszpania-Portugalia to będzie jeden z najciekawszych pojedynków 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpanie 3-0 pokonali Austrię, a Chorwacja 2-1 Portugalię. Przed chwilą Szwajcaria 2-0 wygrała z Algierią i czeka na wyłonienie kolejnego rywala. Tego Szwajcarzy poznają dziś w nocy.
1: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Mieszkańcy bloku przy Hirschfelda 2 na Ursynowie muszą opuścić swoje mieszkania. Taka jest decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Powodem jest zły stan budynku grożący katastrofą budowlaną. Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana i Mielin zapowiada odwołanie od decyzji po wykonaniu ekspertyzy, mówi zastępca prezesa Zarządu do Spraw Eksploatacyjno-Technicznych Tomasz Fazan.
2: Panowie dzisiaj wykonują prace odkrywkowe. Będziemy starali się wystąpić do nadzoru budowlanego o cofnięcie decyzji w zakresie całego budynku, a zostawienie, czy objęcie tą decyzją wyłączenia z użytkowania klatki drugiej.
1: To właśnie klatka numer 2 jest w najgorszym stanie. Jak poinformował zarząd spółdzielni, obecnie prowadzone są poszukiwania lokali zastępczych dla mieszkańców. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Archidiecezja warszawska ma ośrodek formacji i diakonów stałych. Utworzył go metropolita arcybiskup Adrian Galbas. Będzie tam prowadzony nowy kurs. Ruszy jesienią przyszłego roku. Więcej o tym piszemy na radioplus.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
1: Pochmurno z przejaśnieniami dziś w Warszawie. O poranku możliwe nawet słabe opady deszczu. 20 stopni mamy teraz, będzie 25. Silnie powieje z zachodu, uważajcie. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali. Biometr nam nie sprzyja.
3: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku. Mamy piątek, 3 lipca i uśmiech na twarzy, mam nadzieję, z tego powodu, że piątek i że 3 lipca i że Simon & Garfunkel w ulubionym Radiu Plus i że Bonnie Tyler potem. Posłuchajmy wspólnie. Dzień dobry, zapraszam do 9:00.

0: Nazywa się Nil, jest słoniem morskim, taki dosyć duży zwierzaczek, szczerze mówiąc. No i on ma problem, bo co roku linieje. Znaczy wymienia okrywę włosową i w związku z tym strasznie go wszystko swędzi. Wyłazi na plażę w Hobart i no po prostu robi różne dziwne rzeczy, a ogólnie rzecz biorąc wielkie zamieszanie, czyli ociera się o słupki. Bardzo lubi słupki takie, które stoją przy drodze, że zakaz parkowania i tam nie można wjechać. I on te słupki wszystkie demoluje i tak co roku. Ale i tak go wszyscy kochają. Filmik z ostatnich wyczynów Nila trafił do sieci. Wygląda to rzeczywiście imponująco. No ale trzeba zwierzęciu jakoś pomóc, skoro go swędzi, a niech się drapie o to wszystko, co naokoło. Chociaż rzeczywiście tutaj jak po przejściu jakiegoś tornada ulica wygląda. No, ale to wszystko w Hobart, daleko, daleko od nas. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. No i przypominam, pokażcie jak się ruszacie między słupkami chociażby. Nie, bieg przez płotki jeszcze się nie pokazał, ale różne aktywności sportowe bierzemy pod uwagę. Nasza akcja cały czas trwa. Do wygrania rakieta tenisowa i pobyt w Warszawie, tutaj nieopodal nas, na kortach tenisowych będzie lekcja pokazowa, którą będę miała przyjemność dla Was poprowadzić, czyli pokazać co i jak i o co w tym tenisie chodzi. To dla tych, którzy jeszcze w życiu styczności z rakietą nie mieli. A jak ktoś już miał, no to będzie na pewno miło. To Cotugno za chwilę, Italiano, też Billy Joel na antenie Radia Plus, a na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Pokażcie nam, jak się ruszacie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Billy Joel, Uptown Girl na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Mamy fajne ręczniki plażowe, ale takie wyjątkowe, bo nie dość, że cienkie, to jednak mimo wszystko milusieńkie i tak dobrze wchłaniają wodę. Sprawdzałam wczoraj osobiście, znaczy jeszcze nie wchłaniałam, ale po dotyku wiem, że są świetnego gatunku, więc do zdobycia takie ręczniki plażowe na antenie Radia Plus oczywiście dzisiaj w pytaniu przed śniadaniem. I standardowe pytanie, gdzie ten ręcznik w najbliższym czasie zabierzecie? Taka premiera ręcznika, gdzie będzie? Na basenie, w przydomowym ogródku, czy też gdzieś na jakichś wojażach? Napiszcie nam o tym SMS-em 691-141-141, numer do Radia Plus. A teraz Edyta Górniak, To nie ja, byłam Ewą, za 4,5 minuty 8.

0: To nie ja, to on. To nie ja, byłam Ewą, Edyta Górniak w Radiu Plus. Tak mi się przypomniało, kiedyś tak było, jak człowiek był mały, to nie chciał brać odpowiedzialności na siebie, zwalał na innych. Za 2 minuty 8 czas na wiadomości na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Znieważenie zwłoki, pobieranie opłat od bliskich zmarłych osób, prosektorium Szpitala Południowego pod lupą prokuratury. Kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa i dywersji to Polak i Białorusin. Zaginiony pierścień Zygmunta I Starego wrócił do Krakowa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak nocny alarm w gdańskim porcie. Strażacy dostali zgłoszenie o pożarze w ładowni statku zacumowanego przy nabrzeżu szczecińskim. Ogień objął znajdujący się tam ładunek złomu. Dym widać z odległości kilku kilometrów.
2: Podawane są prądy wody z pokładu, ze statków gaśniczych. Podejmowane są próby wyciągania tego złomu z doku ładowni, przelewania go też na zewnątrz. Podawane są też szoki gaśnicze w obronie na zbiorniki z paliwem.
1: Mówi nam Radosław Gburzyński ze Straży Pożarnej. Na miejscu działa 18 zastępów, w tym dwie łodzie gaśnicze. Źródło pożaru cały czas nie zostało zlokalizowane. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające. Wcześniej portale Zero i Onet informowały m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Tematem zajmuje się Michał Skolimowski. Powiedz, co dokładnie zostanie zbadane.
3: Postępowanie sprawdzające będzie prowadzone pod kątem nienależnego pobierania opłat w prosektorium, a także znieważenia zwłok. Sygnały o tych nieprawidłowościach są anonimowe, dlatego prokuratura apeluje o kontakt do osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
4: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium, czy też pracownicy szpitala bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Po doniesieniach o nieprawidłowościach Szpital Południowy bez wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Polak i Białorusin zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa i dywersji. Podejrzani mieli działać na rzecz białoruskiego wywiadu w latach 2024-2025. Zatrzymani pod koniec czerwca to Aljaksej B oraz Rafał G. Sprawcy otrzymywali zapłatę w kryptowalutach.
5: Działania te polegały między innymi na fotografowaniu obiektów infrastruktury krytycznej oraz innych miejsc, które były kluczowe dla bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Te informacje wykorzystywały były do celów propagandowych przez reżim białoruski.
1: Mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 5 osób, obywateli Ukrainy i Białorusi. Minister energii nie wyklucza powrotu pakietu CPN. Wszystko zależy od tego, czy pogorszy się sytuacja na światowych rynkach paliw. Wtedy, jak mówi Miłosz Motyka, rząd będzie reagował.
6: Gdyby ona została w sposób negatywny zweryfikowana, no to tutaj mamy oczywiście narzędzia już przetestowane, które możemy użyć. No tutaj mówimy chociażby o obniżce VAT-u, natomiast w sytuacji, gdyby dochodziło do eskalacji w rejonie Bliskiego Wschodu i podniesienia cen surowca.
1: Ceny na światowych rynkach notują na razie największe spadki od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Został skradziony podczas wojny. Po 87 latach wrócił do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Chodzi o wyjątkowy pierścień króla Zygmunta I Starego. Złoty sygnet odzyskano na mocy traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy z Niemcami, podpisany 35 lat temu.
7: Jest to osobisty przedmiot króla. Został mu podarowany przez jego żonę, królową Bonę. Praca wykonana 24 złota z pięknie ciętym diamentem. Był częścią kolekcji czartoryskich od początku XIX wieku.
1: Mówił Andrzej Szczerski, dyrektor muzeum. Wraz z pierścieniem do Polski wrócił także rękopis z zapisem hymnu Gaudemater Polonia oraz 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
8: Na niebie na razie chmury i o poranku możliwe są słabe opady deszczu, ale spokojnie przejaśnienia mają pojawić się w drugiej części dnia. 25 stopni maksymalnie, teraz około 20 mamy na termometrach. Umiarkowane ciśnienie 1014 hektopaskali wynosi w Warszawie. Wiatr będzie wiał mocno przez cały dzień, z zachodu biometr niekorzystny niestety.
0: Kto rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 8, w piątek 3 lipca. Za chwilę na naszej antenie Robert Palmer, teraz Chris Norman, Suzy Quattro. Ja mówię dzień dobry, Kasia Kozimor i zapraszam do 9. Za chwilę na naszej antenie rozstrzygnięcie naszego pytania przed śniadaniem. Super ręcznik do zdobycia.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pakujemy ręcznik i wybieramy się, no właśnie gdzie? Szymon jest z nami. Dzień dobry, Szymonie, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jaki masz pomysł na inaugurację ręcznika naszego?
2: No taką moją nową tradycją stało się supowanie. Jest to taki bardzo dla mnie sposób na odpoczynek, na oświeżenie umysłu.
1: Czekaj. To chodzi o taką deskę z wiosłem i na tak tym jest. Stoi, tak?
2: Tak jest.
1: Czy to jest
2: chyba też można siedzieć.
1: A, można siedzieć. O, to ja bym chyba jednak wolała siedzieć. Powiedz mi, czy to jest bezpieczne?
2: Jest bezpieczne. Jest taka specjalna lineczka, do której przypinamy sobie nogę. Ja jestem wyposażony także w bojkę, więc jest to bezpieczne.
1: Super, brawo.
2: A tym bardziej, że mamy dookoła taką dosyć bogatą ofertę jezior, więc jest z czego korzystać.
1: Tylko powiem, że Szymon jest z okolic Gniezna, a właściwie z samego Gniezna, więc rzeczywiście ma bogatą ofertę. Jest bojka, jest SUP. Masz własny czy wypożyczasz? Jak to wygląda?
2: Własny.
1: Duży to koszt?
2: No, teraz około 1000 zł.
1: Aha, no dobra. I co, sam w pojedynkę, czy umawiacie się na jakieś wspólne SUPowanie?
2: Na narzeczoną, chociaż coraz więcej znajomych ma, także jeżeli jest taka możliwość, to spotykamy się i większą ekipę.
1: Świetnie, to dosyć nowy sport, jeśli chodzi o Polskę, bo rzeczywiście od niedawna, chyba od roku, dwóch, widzimy takie deski, które pojawiają się z supującymi, nie wiem jak to nazwać, takiego człowieka, który na desce się porusza, w każdym razie jesteś jednym z nich. No i świetnie się składa dla ciebie specjalnie ręcznik od Radia Plus, mięciutki, przyjemniutki, pewnie się przyda, niekoniecznie jak wpadniesz do wody, ale jak wyjdziesz z tej wody, no to nogi zawsze mokre jednak mimo wszystko. Dziękuję ci za to spotkanie. W ten weekend
2: dziękuję,
1: będziesz supował też?
2: Przyszły. Kiepska pogoda, więc.
1: No właśnie, taka nie najlepsza, jeśli chodzi o sporty wodne. Gorąco pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia. Może gdzieś na jakimś jeziorze, może z jakąś dechą pod nogami. Kwadrans po godzinie 8 o sobie mówię. Może się kiedyś zdecyduje. A za chwilę na naszej antenie Alphaville Forever Young będzie też Boniem Hooray It's a Holly Holiday, a przy okazji takich aktywności sportowych to przypominamy o naszej akcji Pokaż jak się ruszasz. Szczegóły na pewno po godzinie 9 u Agnieszki Morawskiej. No i dzisiaj kolejna szansa, żeby zdobyć zestaw do badmintona.
0: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
6: I dokąd wtedy jedziemy?
5: No nie wiem.
6: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
5: A, do Brickomana.
7: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brickomana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brickomana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
13: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
13: O, i to lubię najbardziej.
14: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
15: Citroen.
16: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
17: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

Hura, hura, mamy wakacje, o tym była ta piosenka. No i skoro wakacje, to wkoło jest wesoło i niech tak zostanie. Perfekt już teraz w Radio Plus, 26 minut po 8.

0: Ale wkoło jest wesoło, ale już nie goło, bo temperatury wróciły do jakichś takich bardziej akceptowalnych przez ludzki organizm. Za chwilę o pogodzie nieco więcej. Czas na wiadomości w Radio Plus. Zbliża się 8:30.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Ukraina. Do 30 wzrosła liczba ofiar ostatnich ataków na Kijów. Spod gruzów zniszczonego budynku wydobyto kolejne 3 ciała. Wcześniejsze informacje mówiły o 25 zabitych i około 100 rannych. Akcje poszukiwawczo-ratunkowe trwają, a zgodnie z decyzją mera stolicy Witalija Kliczki, piątek jest w mieście dniem żałoby. Staną przed sądem za planowanie zamachów. Olsztyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 mężczyznom. 19 i 20-latkowie gromadzili środki pirotechniczne i brali udział w szkoleniach strzeleckich.
2: Podejrzani usłyszeli łącznie tutaj 7 zarzutów. Co do zasady, w części przyznali się do stawianych im zarzutów. Jedynie jeden z oskarżonych kategorycznie nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.
1: Mówił Daniel Brodowski z olsztyńskiej prokuratury. Wiadomo, że oskarżonych interesowały miejsca kultu religijnego, szkoły i miejsca, gdzie gromadzi się mniejszość etniczna oraz kulturowa. Grozi im 10 lat więzienia. To na koniec jeszcze krótko. Włochy. Studenci z Pizy skonstruowali największy na świecie samolot z papieru. Ma 7 metrów długości i rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20. Samolot trafił już do Księgi Rekordów Guinnessa.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Warszawa znów wykorzystuje wodę z basenów. Ruszyła 7. edycja akcji wodnego recyklingu w stolicy. Koordynuje ją Zarząd Oczyszczania Miasta. Woda posłuży do porządkowania ulic. Każde lato dla miejskich pływalni to czas przerw technicznych. Baseny muszą zostać na ten czas opróżnione z 1000 litrów wody, które zamiast trafić do kanalizacji są pompowane do pojazdów sprzątających warszawskie ulice i torowiska. To tak zwana gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce. A na Wiśle pojawi się nowa wakacyjna atrakcja. Od najbliższej niedzieli z brzegu rzeki na wysokości pawilonu tańca obserwować będzie można manewry łodzi wiślanych, mówi jeden z organizatorów widowiska, Andrzej Stański.
4: Płyniemy w szyku czołowym, torowym, w klin, robimy figury i te już bardziej idą w stronę właśnie tego tańca. No być może faktycznie, skoro sami żeśmy dali jako podkład muzyczny poloneza jednego czy drugiego, to może to się kojarzyć z tańcem, bo jest kilka figur, które są bardzo taneczne.
3: Wydarzenie jest bezpłatne. Pokazy będzie można oglądać przez całe wakacje w każdą niedzielę o godzinie 17:01.
5: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
3: 20 stopni teraz, maksymalnie 25. Pochmurno z przejaśnieniami i tylko o poranku możliwe są jeszcze słabe opady deszczu. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali, biometr niekorzystny, wiatr silny z zachodu.
5: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 9:00. W Radiu Plus za chwilę Pointer Sisters, teraz Gazebo. I like Chopin.

0: Pointer Sisters, I'm so excited, kiedy jesteśmy podekscytowani, ale nie tylko, zdarza nam się użyć tak zwanych słów. No właśnie, a naukowcy mówią, że to nic złego, jak używamy tych słów. Oczywiście, że złe, jak w towarzystwie i w jakichś takich sytuacjach bardzo oficjalnych, to bardzo złe. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o te słowa, to jest to tak zwany natychmiastowy wentyl bezpieczeństwa. Jak jesteśmy zdenerwowani, coś nas boli albo coś, to zdarza nam się po prostu tym wentylem coś wyrzucić z siebie na głos. Osoby częściej używające wulgaryzmów mogą też w pewnym stopniu uzyskiwać wyższe wskaźniki wiarygodności, mówią naukowcy, i postrzeganej szczerości. Czyli szczerze mówimy, co nam leży na wątrobie i nazywamy to tak, jak nazywamy. No i za spontaniczne użycie wulgaryzmów może odpowiadać też prawa półkula mózgu, która jest powiązana z myśleniem twórczym, emocjami i poczuciem humoru. Czyli, że rozwinięta ponad jest, kiedy nam się to zdarza. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Jam, naiwne pytania, a także The Archies Sugar Sugar na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Oby wam się dzisiaj nie zdarzyło. Tak sobie myślę, lepiej wam życzyć. Piątek, 3 dzień lipca w Radiu Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
7: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
13: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekam.

Artist Sugar Sugar na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 9. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w naszym radiu i za bycie z oporanku z Radiem Plus. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii po godzinie 9. Agnieszka Morawska, zachęcam, by być z nami. Teraz jeszcze Jennifer Page i piosenka Crush.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Po zaostrzeniu napięcia na linii Kijów-Warszawa dziś spotkanie szefów dyplomacji obu krajów. Nie miał prawa jazdy, prowadził po alkoholu. 19-letni sprawca tragicznego wypadku w Lublinie usłyszał zarzuty. Można zgłosić swoją podróż i sprawdzić informacje o innych krajach. Nowości w M-Obywatelu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś w Warszawie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy dojdzie w obliczu ostrego kryzysu dyplomatycznego, a chodzi o spór wokół UPA i odebranie przez prezydenta Nawrockiego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, czy ten temat zdominuje spotkanie?
2: Na pewno się pojawi. MSZ przekazało, że wśród tematów rozmowy ministrów będzie sytuacja na froncie i relacje między oboma państwami, a te są bardzo napięte. Mamy spór wokół UPA, odebranie orderu, potem nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbywała się w Gdańsku. Ukraiński parlament przyjął też ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Nasza dyplomacja liczy, że nie będzie tam osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach, a właśnie Zełenski, wnosząc projekt w tej sprawie, zaznaczał, że nikt nie będzie Ukraińcom mówił, jakich bohaterów mają szanować. Jest więc o czym rozmawiać, pozostaje czekać na efekty tego spotkania.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Młody mężczyzna nie miał prawa jazdy, a prowadził pod wpływem alkoholu. Po zderzeniu dwóch aut na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka. 7 osób trafiło do szpitala. 19-latek usłyszał 2 zarzuty.
3: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się, znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
1: Informuje Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury. Mężczyzna przebywa jeszcze w szpitalu, grozi mu 20 lat więzienia. W sądzie jest już wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Watykan obłożył ekskomuniką 6 biskupów lefebrystów, to 2 dotychczasowi biskupi bractwa i 4 wyświęceni przez nich bez zgody papieża Leona XIV. Dekret stanowi, że wspólnota świętego Piusa X z siedzibą w Szwajcarii udziela teraz sakramentów w sposób bezprawny. Co to oznacza dla wiernych?
4: W opublikowanym przez Watykan dekrecie czytamy, że święcenia bez mandatu papieskiego i wbrew woli papieża podlegają karom przewidzianym w kodeksie prawa kanonicznego, czyli ekskomunika, mówi ksiądz profesor Rafał Kamiński, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
5: Te sprawowane sakramenty, szczególnie Eucharystia, jest sprawowana w sposób niegodziwy. Kwestia sakramentu spowiedzi to także w sposób nieważny. Udziela rozgrzeszenia, dlatego że jest karze ekskomuniki i nie ma tego, co nazywamy jurysdykcją.
4: W dekrecie kardynał Fernandez upomniał duchownych i wiernych świeckich, aby nie przystawali do schizmy bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, gdyż i oni podlegaliby wówczas karze ekskomuniki.
1: A tematem zajęła się Aneta Paszko.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowa funkcja w M-Obywatelu ważna przed wyjazdem z kraju. Teraz można w nim zgłosić także podróż zagraniczną, sprawdzić aktualne zasady wjazdu do wybranego kraju czy zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
6: Wystarczy jedno kliknięcie. Będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia push przez 6 miesięcy albo do czasu zmiany naszej decyzji.
1: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. System będzie rozbudowywany, dodaje wiceszef MSZ-u Artur Harazim.
7: Jeszcze w czasie tego lata uruchomimy aplikację mobilną, tak żeby wszystkie te funkcjonalności, które są dostępne na stronach internetowych, były łatwe do korzystania na smartfonach.
1: Dzięki zgłoszeniu podróży MSZ może szybciej skontaktować się z Polakami przebywającymi za granicą i udzielić im pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Milan Palmieri i Dezo Chanté w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Lato z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 21, prawie 22 minuty po 9. Żadnych rozczarowań nie ma, jeśli chodzi o pogodę. Spodziewaliśmy się, że taka będzie. I trochę tego oddechu nam się przyda. W końcu wraca deszczowe na chwilę, chociaż lato, ale temperatury sprawiają, prognozy temperaturowe wyglądają bardzo obiecująco. Przyjemnie 26 stopni mniej więcej na termometrach w przyszłym tygodniu, więc można oddychać. A jeśli dodamy do tego, że dzisiaj jest piątek, to już w ogóle pełną piersią nawet można zaczerpnąć tego powietrza.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
2: Po reklamie.

Kombi i kochać za późno w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a na miłość nigdy nie jest za późno, nawet jeśli sytuacja czasami wydaje nam się beznadziejna. Przykładem może być Patricia Stewart. Przenosimy się na Wimbledon, rok 1961. Patricia Stewart zostaje porzucona przez swojego partnera kilka dni przed turniejem i wpada na pomysł, żeby wyhaftować na swoim stroju do gry numer telefonu. I tak też zrobiła i grała w takim stroju z tym wyhaftowanym numerem telefonu. Zdjęcia trafiły do prasy i kilka tygodni później Amerykanka poślubiła krykiecistę Johna Edricha. Prawdopodobnie był tym jedyną osobą, która zdecydowała się, odważyła się w ogóle zadzwonić pod wskazany numer. A jeśli o Wimbledon chodzi, to trwa. Trwa Wimbledon i nasza akcja Pokaż jak się ruszasz. Przypominam, że jeszcze dziś można na przykład zdobyć zestaw do badmintona, chociaż nagroda główna to lekcja tenisa z Kasią Kozimor, do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na to, żeby do Warszawy przyjechać i to w finale. Ale dzisiaj, tak jak wspominałam, zestaw do badmintona, radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Zróbcie zdjęcie, pokażcie nam, jak się ruszacie i opiszcie swoją sportową pasję. Robbie Williams, Supreme, teraz w Radio Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura.
8: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
13: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
12: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
13: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
14: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
15: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Boney M.

0: to Kasia Stankiewicz, Warius Manx, Ruchome Piaski. Czy ktoś pamięta jeszcze Kasię Kowalską w tym filmie? To było Nocne Graffiti. 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Ostatnim ataku Rosjan, tymczasem liczba ofiar rośnie, relacja naszego korespondenta za chwilę. Są już ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Powiemy, jak poszło młodym ludziom. Darmowe parkowanie w miejskiej strefie to dla honorowych dawców krwi w Łodzi. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dzień żałoby w Kijowie, ukraińska stolica upamiętnia ofiary wczorajszego zmasowanego ostrzału. Miasto dochodzi do siebie po najintensywniejszym rosyjskim ataku ostatnich tygodni. Sytuację w mieście obserwuje nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki, który był w miejscu, gdzie runął 9-piętrowy blok.
1: Do 30 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała przez całą noc, a w ciągu ostatnich godzin spod gruzów wydostano ciała jeszcze 3 ofiar, informuje służba ratownicza. Nie ma kontaktu jeszcze z 3 osobami. Oni mogą znajdywać się pod gruzami. Tymczasem mieszkańcy Kijowa przechodzą pod zniszczony blok, aby wyrazić współczucie lub okazać pomoc mieszkańcom dzielnicy. W całej okolicy wybito drzwi i okna w mieszkaniach, a z jednego z takich okien symbolicznie powiewa ukraińska flaga, powieszona przez mieszkańców jeszcze przed tym uderzeniem. Miejsce ataku wczoraj odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował do partnerów o wzmacnianie obrony powietrznej i zapowiedział odwet za ten atak. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Krzyżanowa w powiecie kutnowskim doszło do wypadku.
2: 18-letni kierujący Nissanem typu bus nie dostosował prędkości do warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad swoim pojazdem i doprowadził do jego dechowania. W wyniku tego zdarzenia zarówno kierujący, jak i jego pasażer zostali ranni.
0: Mówiła Daria Olczyk z policji w Kutnie. W akcji uczestniczył śmigłowiec LPR-u.
2: Pasażer został przetransportowany śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Płocku, natomiast kierujący został przewieziony karetką do szpitala w Kutnie.
0: Jeden pas w kierunku Łodzi został już udrożniony. Na miejscu cały czas pracują służby. I wszystko jasne, znamy wyniki egzaminu ósmoklasistów. Jak wypadł polski? Uczniowie ósmych klas uzyskali średnio 65% punktów, z matematyki 55%, a z języka obcego, w tym przypadku mówimy przede wszystkim o angielskim, bo był wybierany najczęściej. 73% punktów przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki są już na stronie CKE. Dodajmy, że do egzaminu przystąpiło około 386 750 uczniów. Dramat lokatorów bloku na warszawskim Ursynowie. Nadzór budowlany nakazał natychmiastowe opuszczenie budynku przy ulicy Hirschfelda 2. A to po tym, jak w wielu miejscach pojawiły się szerokie pęknięcia i niepokojące rozwarstwienia konstrukcji. To grozi zawaleniem.
3: Większości mieszkańców nie ma już na miejscu, ale ci, którzy zostali, żyją w ciągłym strachu.
4: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
3: Mówi pani Paulina, która mieszka w sypiącej się klatce schodowej. Powiatowy inspektorat budowlany uznał, że mieszkańcy całego bloku muszą opuścić budynek. Spółdzielnia wystąpi jednak o cofnięcie tej decyzji.
5: A objęcie tą decyzją wyłączenia z użytkowania klatki drugiej?
3: Informuje Tomasz Fazan, zastępca prezesa spółdzielni Imielin, która jest właścicielem budynku. Już w marcu inspektorat budowlany zaopiniował, że remont klatki jest konieczny. Wiceprezes zapewnia, że od tego czasu szukali wykonawcy i spółdzielnia jest gotowa przeprowadzić remont, który ruszy niebawem. Urzędnicy zapewnili mieszkańcom lokale zastępcze na czas prac.
0: A rozmawiał z nimi Krzysztof Płowecki.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Honorowi dawcy krwi w Łodzi będą mogli parkować za darmo w miejskiej strefie. Jak to zrobić? O tym Tomasz Piotrowski, wiceprezydent miasta.
7: Będzie musiał albo za pośrednictwem sklepu, albo osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportów po prostu pokazać, że takim honorowym dawcą krwi jest, wskazać numer samochodu i taka zniżka będzie przysługiwała tylko na jeden samochód.
0: Nowe przepisy wejdą w życie 1 października.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Na początek tej godziny.

0: Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka z Tobą chcę oglądać świat lato z nutą nostalgii, a jaki świat chcą oglądać Polacy? Z danych Kiwi.com wynika, że wciąż nie rezygnujemy z takich standardowych podróży do ciepłych krajów, chociaż ciepło jest teraz wszędzie, to wciąż te słoneczne kierunki wygrywają, jeśli chodzi o klientów Kiwi.com. Jednak co takim hitem tegorocznym stała się Albania, spory wzrost zainteresowania także Maltą. Natomiast coraz częściej eksperymentujemy i najszybciej rezerwacje rosną do Estonii i Macedonii Północnej. Coraz większe zainteresowanie widać także w przypadku takich kierunków jak Kirgistan, Korea Południowa czy Wietnam, Finlandia i Islandia. Gdziekolwiek jedziecie, bądźcie bezpieczni. No i zabierzcie nas ze sobą, chcielibyśmy Wam trochę potowarzyszyć. Jeśli chodzi o wycieczki, to ja zaproponuję za momencik wycieczkę na kort tenisowy.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.

Ula la la i Aleksja w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia to jeden z najbardziej letnich przebojów lat 90. Wszystkie kolonijne dyskoteki czy też obozowe, no myślę, że tam było słychać. Ale jeżeli chodzi o taniec, bo to do tańca muzyka jak najbardziej, to sport i o sport was pytam, o waszą ulubioną aktywność fizyczną. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Przy okazji trwającego Wimbledonu, przypominam, że dzisiaj Hubert Hurkacz gra, więc będziemy na pewno kibicować, ale będziemy także kibicować wam w tych waszych wszystkich staraniach rozwijania sportowej pasji. Pokażcie nam, jaki sport jest waszym ulubionym i napiszcie też, dlaczego właśnie ten sport jest waszym ulubionym, a do zdobycia lekcja tenisa z Kasią Kozimor na warszawskich kortach Olszynki Grochowskiej, do tego jeszcze rakieta tenisowa, no i kieszonkowe na wycieczkę do nas. I codziennie także do zdobycia zestaw do badmintona, tak żeby być może właśnie zacząć. I taki zestaw do badmintona będę miała przyjemność dzisiaj komuś z was wręczyć po 11. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Niepewność, Marek Grechuta, teraz w Radiu Plus.

0: One Way Ticket Eruption w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a czasami takim biletem w jedną stronę jest nasza pasja. Jak coś załapiemy bakcyla, to wsiąknęliśmy i nie ma odwrotu. I my o te pasje sportowe dzisiaj was pytamy. Ja was o to pytam na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Proszę wypełnić i czekać na telefon dzisiaj ode mnie.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
2: Po reklamie.

0: Budka, suflera i bal wszystkich świętych na koniec 10 do 11, 3 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Zakaz korzystania z komórek w szkołach jest niemal jednomyślna decyzja Sejmu. Od tego zaczniemy. Ewakuacja w Zachodniopomorskiem, zapalił się dach zabytkowego pałacu w Wietrznie. Najwięcej problemu sprawiła matematyka. Wrócimy też do egzaminu ósmoklasisty. Jest 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejm był prawie jednogłośny, posłowie za zakazem używania telefonów w szkołach. Wcześniej przyjęto poprawki, także te zgłoszone przez polityków PiSu. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, jak wyglądało głosowanie?
2: Dzień dobry. Przeciw zakazowi telefonów w szkołach głosowało tylko 6 posłów. To o kilku polityków Konfederacji, w której doszło do rozłamu w tym głosowaniu. Poza tym możemy mówić o ponadpartyjnym porozumieniu w tej sprawie.

0: przed samym głosowaniem minister edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że ta ustawa to dopiero początek.
1: Ta ustawa to tylko element szerszego działania. Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
0: Sejm przyjął m.in. poprawkę PiSu, która zakaz telefonów rozszerza również na przedszkola. Przepisy wejdą w życie już od 1 września.
2: Michał Rawa, dziękujemy. Dzisiaj Sejm uchwalił też ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Zakłada, że te aktywa na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 zł, a aktywa oszczędnościowe do 25 tysięcy. W wiadomościach zachodniopomorskie płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowano blisko 50 osób, nie ma informacji o poszkodowanych. W tej chwili z ogniem walczy 7 zastępów, niewykluczone jednak, że zostanie ściągnięta dodatkowa pomoc. A teraz sprawdzamy, jak poszło ósmoklasistom. Dziś poznali wyniki swojego egzaminu. Największe problemy sprawiła matematyka, której średni wynik to 55%, z języka polskiego 65%, a z angielskiego 73%. Nasz reporter Rafał Różycki w jednej ze szkół w Bełchatowie dopytywał.
3: Czy w internecie już sprawdziłaś wyniki?
4: Oczywiście, że tak.
3: Jak poszło?
4: Dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo mi się podobają moje wyniki.
3: Ile punktów?
4: No, mat ma 50%. Polski 67%, a angielski 85%.
3: A wchodząc właśnie w te wyniki, był lekki stresik?
4: Oj, bardzo się stresowałam, bardzo mnie brzuch bolał ze stresu i nie chciałam wchodzić, ale przełamałam się.
5: O dziwo właśnie w ogóle się nie stresowałam, jakoś w ogóle zapomniałam o całym zdarzeniu, że było takie coś i tymi wynikami też raczej się nie stresowałam.
6: Ja jestem zadowolona ze swoich wyników, bardzo. Myślałam, że będzie gorzej.
2: Liczba zdobytych punktów jest ważna w procesie rekrutacji do szkoły średniej. Groźny incydent w Sosnowcu. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miasta. Był pijany, miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna wtargnął do jednego z pomieszczeń i w pewnej chwili wyciągnął nóż, strasząc przebywających tam ludzi. Uciekł, zanim przyjechał patrol, ale policja nie szukała go długo. Dość szybko został zatrzymany. 49-latek usłyszy zarzuty.
7: Wiadomości Radia Plus.
2: Dobry start otwarty. Rodzice mogą się już starać o pieniądze w ramach rządowego programu. Przypomnijmy, na każde uczące się dziecko można dostać 300 zł. Czasu na złożenie wniosku dużo, bo do końca listopada.
8: A jeśli rodzic prześle prawidłowo wypełniony wniosek, do końca sierpnia wtedy otrzyma pieniądze do 30 września. Dofinansowanie to przysługuje raz w roku bez względu na dochody rodzica. Na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat pomoże sfinansować zakup podręczników, zeszytów i innego wyposażenia potrzebnego do nauki w szkole.
2: Wyjaśniała Anna Szaniawska, regionalna rzeczniczka ZUS-u w Małopolsce. Pamiętajmy, że wniosek złożymy tylko online.
7: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska, dzień dobry. A zaczynamy bardzo wakacyjnie z muzycznym wspomnieniem z filmu Dirty Dancing.

0: Trade Up i Pola Abdul w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 na zegarze, a w wiadomościach u Was mnóstwo sportowej pasji, bo mamy i bieganie, i spacerowanie, ale także i hokej, i sztuki walki, i jazda na rowerze, ale też i na motocyklu. I jest także windsurfing, więc mnóstwo tych Waszych pasji. Czekamy na więcej. Radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz. Przy okazji trwającego Wimbledonu my mamy także dla Was niespodziankę, czyli lekcje nauki gry w tenisa z Kasią Kozimor na kortach Olszynki Grochowskiej. I no, do tego jeszcze jest rakieta i kieszonkowe na to, żeby taką wyprawę móc bezproblemowo odbyć. Ale dzisiaj jeszcze zestaw do badmintona po to, żeby może zacząć trenować coś z paletką. Ja za momencik dzwonię do kogoś z Was, kto już to do nas napisał, załączył zdjęcie. Przypominam, że formularz na radioplus.pl.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
6: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Mike the Mechanics w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, Silent Running. A ja pytam o wasz ulubiony sport, o taki, który sprawia wam przyjemność w naszej akcji. Pokaż, jak się ruszasz do zdobycia. Przypominam, w finale lekcja tenisa z Kasią Kozimor na korcie Olszynki Grochowskiej, ale dzisiaj do zdobycia zestaw do badmintona. I ten zestaw do badmintona powędruje do Marcina. Dzień dobry.
1: Cześć, witaj.
0: Marcinie, napisałeś o tym, że sport był zawsze ważną częścią twojego życia. Były różne i piłka nożna, i badminton, także będzie okazja do tego wrócić, ale i siatkówka, i bieganie, a teraz nagle pojawiło się coś, co jest związane ze sztukami walki.
1: Tak jest. Pojawił się sport karate i od razu mogę powiedzieć, że inspiracją do tego sportu był mój mały synek, który zaczął wcześniej trenować ode mnie.
0: Wow.
1: I w sytuacji, kiedy namawiałam go do aktywności, chodzenia na treningi, to sam powiedział: no tato, ale ty nie trenujesz, nie wiesz, jak to ciężko. Więc postanowiłem na przekór jednak zacząć. Pomimo tego, że 40 strzeliła na karku, to zdecydowałem się i naprawdę jest super.
0: Wiesz, myślałam, że to gdzieś taka nostalgia właśnie za latami 90., gdy wszyscy oglądaliśmy Bruce Lee, gdy byli ludzie z klasztoru Shaolin, nie wiem, czy pan Miyagi z Karate Kid, nie wiem, czy oglądałeś.
1: Oczywiście, że tak. Były te czasy piękne.
0: Więc można było też wrócić. A czy karate to Shotokan, czy Kyokushin? Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie Kyokushin. Kyokushin to tak.
0: A, czyli ten większy, stawiacie na większy kontakt z przeciwnikiem. Ja trenowałam Shotokan. Skończyłam na chyba 7. kiu. Nie wiem, jak to wygląda u ciebie teraz?
1: No, jeszcze jestem po 2 egzaminach, czyli jestem de facto na 8.
0: Czyli żółty pas, dobrze kojarzę, pamiętam.
1: Pomarańczowy z niebieską
0: palką. Pomarańczowy, czy trochę jeszcze inaczej. Gratuluję, prezent mam dla ciebie i czy wspólny z synkiem badminton będzie?
1: Oczywiście, że tak. Gdzieś muszę odkopać starą rakietę, którą miałem, więc teraz być może będę miał drugą.
0: Nie, no będą dwie, będzie... jest taki zestaw, wiesz, jest zestaw, możecie oboje, do tego lotki, wszystko jest jak trzeba, więc
1: super,
0: taki zestaw
1: świetnie
0: do ciebie powędruje. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Nie, tutaj zdecydowanie pozdrawiam mojego synka, który jest właśnie wspaniałą inspiracją dla mnie i on był tym przyczynkiem do tego, żeby się jednak zdecydować, za co mu bardzo dziękuję. No i oczywiście moją kochaną żonę Anię.
0: Dużo, dużo zdrowia dla was także jeszcze i wytrwałości w tym sporcie. Jeszcze tylko pochwalę, bo tutaj Marcin do nas napisał jeszcze, że dzięki karate także zaczął znów biegać i poprawił życiówkę sprzed 9 lat na dystansie 5 km, mimo upału, przypuszczam.
1: Tak jest, dokładnie. To były te największe upały ostatnio.
0: Och, to więc wieczorami późnymi proszę biegać. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Za tobą pójdę jak na bali. Krzysztof Krawczyk teraz w Radiu Plus. A taniec to też sport, więc jeżeli uwielbiacie tańczyć, proszę nam się tym pochwalić. Radioplus.pl. Pokaż, jak się ruszasz.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: To niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.

0: Break My Stride i Matthew Wilder na koniec 11, 12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do poniedziałku.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Trzaskowski ogłasza dymisję w warszawskim ratuszu. W cieniu napiętych ostatnio stosunków trwa spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy. Do tej pory niepokonani polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz w eliminacjach do mundialu. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzęsienie ziemi w ratuszu. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały. Obie zajmowały stanowiska zastępczyń prezydenta Warszawy. Ich odejście ma związek z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Dymisję na konferencji prasowej w ratuszu ogłosił Rafał Trzaskowski, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz, jak prezydent argumentował swoją decyzję.
2: Nie rozstrzygam o winie, wprowadzam najwyższe możliwe standardy. Tak Rafał Trzaskowski tłumaczył swoją decyzję o przyjęciu rezygnacji. Zdaniem prezydenta w sprawach publicznych oczekiwania i odpowiedzialność są wyższe niż w życiu prywatnym.
3: Choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę Państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje. Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie.
2: Renata Kaznowska była odpowiedzialna w Warszawie

0: między innymi za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra między innymi za kulturę, ale dodatkowo zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Jeszcze nie wiadomo, kogo Rafał Trzaskowski powoła na ich miejsce.
1: Odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje, napisała w mediach społecznościowych Renata Kaznowska. Szef ukraińskiej dyplomacji w Warszawie. Trwa spotkanie Radosława Sikorskiego z Andrijem Sybichą. Temat: sytuacja na froncie i kryzys w polsko-ukraińskich relacjach. Warszawa spodziewa się propozycji kompromisu ze strony Kijowa. Więcej o tym Michał Rawa.
2: Jesteśmy skazani na dobro sąsiedztwo, tak przed wejściem na to spotkanie mówił szef ukraińskiego MSZ-u. Nieoficjalnie to Ukraińcy mieli zabiegać o bezpośrednią rozmowę szefów dyplomacji obu państw. Od kilku tygodni konflikt między Warszawą i Kijowem się zaognia, a rozpoczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zmiany tej nazwy domagają się polskie władze.
1: A o efektach rozmowy szef MSZ-u poinformuje po południu. O 15:00 konferencja ministra Radosława Sikorskiego i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. W wiadomościach Radia Plus: zachodniopomorskie, płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie niedaleko Koszalina. W obiekcie o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych działa Dom Miłosierdzia Bożego. W akcji gaśniczej bierze udział około 50 strażaków.
3: Aktualnie mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób i na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 15 zastępów. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.
1: Relacjonuje Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Drony mają pomóc zlokalizować źródło ognia i wesprzeć służby w akcji gaśniczej.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Do tej pory wygrali wszystkie 4 spotkania. Dziś Polacy zagrają na wyjeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się z Holandią.
5: Obaj rywale są mocni, naprawdę. Jedzie się do Austrii i trzeba naprawdę się skoncentrować i grać na 100%, żeby wygrać ten mecz. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego tutaj świadomi. No, Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc oba zespoły są bardzo trudnymi przeciwnikami i my musimy stanąć na wysokości zadania.
1: Ocenia kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka. Polacy mają już zagwarantowany awans do kolejnej rundy eliminacji. Poniedziałkowy mecz z Holandią koszykarze rozegrają w Tauron Arenie.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie zobowiązał spółdzielnię mieszkaniowo-budowlaną Imielin do opróżnienia i zabezpieczenia bloku przy Hirschfelda 2 na Ursynowie. Budynkowi grozić ma katastrofa budowlana. Jak informuje zarząd spółdzielni, obecnie prowadzone są poszukiwania lokali zastępczych dla mieszkańców, mówi zastępca prezesa zarządu do spraw eksploatacyjno-technicznych Tomasz Fazan.
7: Spółdzielnia ze swej strony nawiązała współpracę z agencjami nieruchomości. Dzisiaj państwo z kilku lokali mieszkalnych dostali już konkretne oferty, na które się zdecydowali, więc będziemy podpisywać umowy jako spółdzielnia ze swej strony, jako zobowiązana do zapewnienia tych lokali.
6: Jednocześnie spółdzielnia zapowiada odwołanie się od decyzji inspektora. Obecnie na zlecenie SMB Imielin prowadzona jest ekspertyza mająca określić stan, w jakim znajduje się budynek. Śródmiejscy radni poparli pomysł budowy pomnika Niedźwiedzia Wojtka. To na ostatniej sesji Rady Dzielnicy. Ma on stanąć na skwerze jego imienia u zbiegu ulic Andersa i Nowolipki w sąsiedztwie Komendy Stołecznej Policji. Inwestorem pomnika jest Polsko-Szkocka Fundacja imienia Kaprala Misia Wojtka. Nie będzie padać, choć chmury czasem się pojawią, to będzie sporo słońca w przejaśnieniach. Silny wiatr z zachodu będzie nam towarzyszył do końca dnia, maksymalnie 25 stopni na termometrach. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, a biometr mamy korzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: I przyszedł ten dzień. Nasz ulubiony dzień tygodnia, piątek.
2: Piąteczek.
1: Piątunio, Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Ian Pasterski, dzień dobry. Lay All Your Love On Me to jeden z moich najbardziej ulubionych przebojów, aby na dobry początek dzisiejszej przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Otwieramy nasz muzyczny kalendarz.
2: 3 lipca 1952 roku w Brewster w Stanach Zjednoczonych urodziła się Laura Ann Branigan, piosenkarka, aktorka, miała włoskie i irlandzkie korzenie. Odeszła od nas 26 sierpnia 2004 roku. Artystka najbardziej znana jest z przeróbek włoskich hitów, bo miała na swym koncie takie utwory jak Gloria Umberto Tozziego, a także piosenka Self Control, którą pierwszy wylansował Raff Raffioli. Laura Branigan z tych włoskich hitów uczyniła światowe przeboje. Była m.in. nominowana do nagrody Grammy. Artystka niesamowicie popularna w latach 80. Co dzisiaj przypomnimy? Jeden z jej największych hitów.
1: No już wspomniane przez ciebie Self Control, to już teraz.
2: Rok 84, Laura Branigan, światowy sukces piosenki Self Control.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
11: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: To była grupa Take That i Back for Good. No takie numery na pewno się pojawią w prywatkach dzisiaj. Jutro chociaż do tego jeszcze wrócimy.
1: No myślę, że pojawi się ten utwór, który za chwilę zagramy, bo sięgamy po płytę z naszymi piosenkami, których no za często nie gramy na antenie i wyciągamy krążek z takimi przebojami w wersjach maxi-singlowych zespołu Bon M i tam jest utwór Felicidad Margarita. To nie jest piosenka, którą napisano specjalnie dla zespołu Bon M. Frank Farian usłyszał ten utwór i zaadaptował go, a piosenkę w oryginale wykonywała włoska grupa Massara, to było pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Felicidad Margarita, utwór śpiewany po włosku, był wielkim hitem, Bon M bardziej po hiszpańsku. No i też zrobili to w swoim stylu niepowtarzalnym, znakomite wokale, o które zawsze dbał Frank Farian. Bon M, Felicidad Margarita.

0: miał zostać mnichem, ale na całe szczęście dla swoich fanów jego kariera potoczyła się zupełnie inaczej, no i został muzykiem. Za nami Fancy i Bolero.
1: W latach 80. był niekwestionowaną gwiazdą muzyki eurodisco, takie przeboje jak utwór, który graliśmy wcześniej, Bolero, czy Flames of Love, to były klasyki muzyki dyskotekowej dekady lat 80. Teraz zupełnie zmieniamy styl, bo będzie spokojnie, nastrojowo i w klimacie lat 90. ubiegłego wieku. Natalia Kukulska chciała się odciąć od utworów, które w dzieciństwie pisał jej tata Jarosław Kukulski, i ten utwór Jarosław Kukulski napisał pod pseudonimem. I to był strzał w dziesiątkę, bo kiedy prezenterzy w stacjach radiowych zobaczyli, że utwór napisał jakiś nieznany im kompozytor, zaczęli grać tę piosenkę i stała się wielkim hitem. Im więcej ciebie, tym mniej. Na antenie Radia Plus Natalia Kukulska.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: To była Alice i Una, no te specjalne, największy przebój tej włoskiej artystki, wylansowany w roku 1981, ale tamten 1981 rok był dla niej niesamowicie szczęśliwy, bo śpiewając piosenkę Per Elisa wygrała Festiwal Piosenki Włoskiej w Sanremo. To był wielki sukces wokalistki. Zaraz potem wylansowała piosenkę Una Notte Speciale, która stała się takim włoskim hitem wszechczasów. Utwór, do którego lubimy wracać, nie liczę. Piękny głos, niepowtarzalny.
1: To się zgadza. Za chwilę też głos niepowtarzalny, ale zanim ten głos, to zapraszamy dzisiaj i jutro, no w twoim imieniu, prawda?
0: Dokładnie tak. Zapraszamy na prywatki z Radiem Plus. Przypomnę, że w wakacje prywatki są, no tak jak przez cały rok, piątek i sobota od 20 do 24, ale gramy też specjalnie dla państwa przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22 i zapraszam serdecznie do słuchania, do wspólnej zabawy, do grillowania.
1: Na przykład, czemu nie? W końcu mamy wakacje, a teraz już zapowiadany wcześniej artysta obdarzony cudownym głosem Joe Cocker. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia już dziś wieczorem o 20. Janek zostaje z państwem przez 3 godziny.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Premier stawia ultimatum, chodzi o aferę w szpitalu południowym. Tymczasowy areszt dla 19-letniego kierowcy to po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Będą rekrutować na plażach. Wojskowe Centrum Rekrutacji uruchomi punkty przy jeziorach. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier stawia ultimatum minister zdrowia i szefowi NFZ-u. Do wtorku żąda przygotowania precyzyjnych rekomendacji zmian w ochronie zdrowia. Jeśli ich nie będzie, w środę ma ogłosić decyzje personalne. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym.
2: Więc kwestia miejsc, saloniku VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć.
1: Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o dymisji dwóch wiceprezydent stolicy, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Kaznowska była w ratuszu odpowiedzialna m.in. za zdrowie, a Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Jest tymczasowy areszt po wtorkowym tragicznym wypadku w centrum Lublina. 19-latek prowadził auto pod wpływem alkoholu, nie miał też prawa jazdy. Przypomnijmy, w zderzeniu dwóch samochodów zginęła 17-latka, 7 osób zostało rannych. Posiedzenie sądu odbyło się na terenie szpitala, w którym przebywa podejrzany. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy.
3: Sąd zastosował 3-miesięczny areszt z uwagi na uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego oraz z uwagi na zagrożenie surową karą pozbawienia wolności.
1: Mówi sędzia Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie. 19-latek odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu 20 lat więzienia. Sytuacja nadal nie jest opanowana. Od kilkunastu godzin trwa walka z pożarem w gdańskim porcie. Ogień pojawił się wieczorem w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków, mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
4: Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych do ładowni w statku, w której ten pożar powstał. W tej ładowni magazynowany był złom.

0: równocześnie prowadzony jest rozładunek tego złomu przy użyciu takich chwytaków przeładunkowych, dzięki czemu strażacy mogą efektywniej prowadzić działania gaśnicze, zlokalizować kolejne zarzewia ognia.
1: Profilaktycznie rozstawiono także zaporę, która ma zatrzymać wody popożarowe i zapobiec ich przedostaniu się do Zatoki Gdańskiej. Służby zapewniają, że unoszący się dym nie stwarza zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Będą rekrutować na plażach. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej uruchomi punkty informacyjne przy jeziorach. Jest tam dużo młodych osób, potencjalnych kandydatów do służby, mówi porucznik Wojciech Chrostowski.
3: We wtorki zapraszamy na deptak przy jeziorze Białka Parczewska. W środy będzie można spotkać nas nad zalewem Zimna Woda w Łukowie, natomiast w czwartki będziemy obecni nad jeziorkami międzyrzyckimi.
1: Pierwsze spotkanie 7 lipca między godziną 12 a 14.
4: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. 6 przedszkoli w stolicy zostanie zlikwidowanych. Zdecydowali o tym stołeczni radni. Chodzi o 4 przedszkola w Śródmieściu oraz po jednym na Bielanach i Mokotowie. Miasto tłumaczy, że to z powodu niżu demograficznego. Do niektórych placówek uczęszcza tylko 10 dzieci. W innych przedszkolach w tych 3 dzielnicach są natomiast jeszcze wolne miejsca. Mieszkańcy Bielan chcą strefy płatnego parkowania. Zdaniem przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji Piotra Werensteina-Żuławskiego problemem są osoby pozostawiające samochody w okolicach metra.
5: Mieszkańcy Bielan o to proszą. Wzdłuż pierwszej linii metra mamy oficjalny parking park and ride. Mieszkańcy Płońska i dalszych okolic Mazowsza zostawiają tam samochody. Mieszkańcy Bielan nie mają gdzie zaparkować pod swoim domem. I to będzie realizowane. Tak samo na Woli są kolejne obszary, które same władze dzielnicy i lokalni radni proponują.
4: Zarząd Dróg Miejskich prowadzi obecnie analizy zajętości parkingów i przepływów samochodów. Po nich nadejdzie czas konsultacji społecznych, które zakończyć się powinny w połowie przyszłego roku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
4: 25 stopni maksymalnie, będzie pochmurno z przejaśnieniami, nie będzie padać w Warszawie. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, biometr korzystny, wiatr silny, powieje z zachodu.
6: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: A na dobry początek tego piątkowego popołudnia, 5 minut po 13, Sandra i Maria Magdalena. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Queen, don't stop me now. No, ochłodziło się trochę, to teraz może nic nas już nie zatrzyma do tego weekend na horyzoncie, czyli czas, kiedy no więcej mamy wolnego, możemy robić to, co lubimy, na przykład poświęcać te chwile na aktywność fizyczną, co naturalnie warto robić, bo w zdrowym ciele zdrowy duch, to wiadomo. No, istotne, żeby robić to, co się lubi. A my czekamy i zachęcamy, żebyście dali nam znać, co wy lubicie robić. Czy grać w piłkę, czy chodzić na siłownię, czy jeździć na rowerze. No, różne rzeczy mogą być. Radio+.pl, tam róbcie zdjęcie waszej aktywności fizycznej i pochwalcie się nią, ale może to też być gra w tenisa. Akurat tak się składa, że Wimbledon w pełni. To też my mamy takie nagrody w wielkim finale, jak możliwość zagrania w tenisa z Kasią Kozimor, co myślę będzie naprawdę ciekawą sprawą. Do tego rakieta, do tenisa i jeszcze 1000 złotych kieszonkowego. To w wielkim finale, natomiast codziennie u kogoś z nas zestaw do badmintona dla dwóch osób. Mam nadzieję, że zachęciłem. Jak będziecie mieli chwilę, uprawiając wasze ulubione sporty, zróbcie zdjęcie, wrzućcie na radio+.pl.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura.
4: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
10: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 000 zł. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

W motylkach, tak można by było powiedzieć Kylie Minogue o tym, że jest zakochana. I should be so lucky w Radiu Plus. Miłość może mieć oczywiście różne oblicza. No na przykład, prawda, kochamy rodziców, albo wujka, albo ciocię. O, i dzisiaj tak się składa, że mamy dzień cioci i wujka, takie święto w kalendarzu. Jeszcze przy weekendzie, także po pracy spokojnie można złapać za telefon i złożyć jakieś życzenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Mamo, będzie spalony?
8: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zmiany w warszawskim ratuszu to po aferze w Szpitalu Południowym. Wypadek podczas kursu nauki jazdy w Świętokrzyskiem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Będzie też Wimbledon. Hubert Hurkacz zagra dziś o 1/8 finału. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Ze stanowiskami żegnają się dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy poinformował, że obie jego zastępczynie same złożyły rezygnację. I podkreślił, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych.
2: Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii. I od razu, drodzy Państwo, uprzedzam pytania. Dla mnie liczą się profesjonalizm, uczciwość i niezależność. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem i zdecyduje się zrezygnować z członkostwa w partii politycznej, będzie mógł dalej pracować w zarządzie czy Radzie Nadzorczej miejskich spółek.
1: Wprowadzamy najwyższe standardy, dodaje prezydent Warszawy.
2: Zobowiązałem także szefów miejskich placówek leczniczych do ponownego przejrzenia wszystkich skarg i niepokojących sygnałów. Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji. Trzeba ich tropić i bezwzględnie tępić. Dla powołujących się na znajomości i wpływy zero pobłażania. Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem.
1: Renata Kaznowska była odpowiedzialna w Warszawie m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Dwie osoby trafiły do szpitala. Poważny wypadek podczas kursu nauki jazdy. 17-letnia kursantka oraz instruktor trafili pod opiekę medyków po wypadku, do którego doszło na obwodnicy Wąchocka w Świętokrzyskiem. Samochód szkoleniowy jechał w kierunku Skarżyska Kamiennej. W pewnym momencie na drogę wybiegło zwierzę. Kursantka natychmiast zahamowała.
3: Kierujący pojazdem, jadący za nim Iveco, nie zachował bezpiecznej odległości. Najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. Pojazd nauki jazdy zjechał z drogi, wpadł do rowu.
1: Relacjonuje Paweł Szczygieł ze Starachowickiej Policji. Kursantka i instruktor zostali zabrani do szpitala na badania. Najlepiej wypadł język polski i język angielski. Najgorzej matematyka i język niemiecki. Znamy wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Testy na koniec szkoły podstawowej pisało w maju ponad 386 tysięcy uczniów. Od wyników zależy, czy dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. Jak poszło? O to pytał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
4: Absolwenci szkół podstawowych są zadowoleni z wyników.
5: Bardzo. Myślałam, że będzie gorzej.
6: Nie jest zaskakująco, ale jestem w miarę zadowolony.
7: Nie jest najgorzej. Na spokojnie. Nie ma co się martwić.
4: W tym roku średni wynik z języka polskiego to 65% i 55% z matematyki. Najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego. To średnio aż 79%. To podobne wyniki jak w poprzednich latach, mówi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
8: Tegoroczni zdający równie dobrze poradzili sobie tak jak zdający.

0: w poprzednich latach.
1: Najlepsze wyniki z egzaminu ósmoklasisty odnotowano w województwie mazowieckim i małopolskim, a najgorzej wypadły województwa zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.
2: O czym informował Krzysztof Płowecki.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Jeszcze Wimbledon. Hubert Hurkacz będzie dziś walczył o awans do 1/8 finału. Mecz z Amerykaninem Tomim Polem powinien rozpocząć się około 15:30. A przypomnijmy, jutro kolejne spotkanie Igi Świątek. W trzeciej rundzie Polka zagra z Filipinką Aleksandrą Jalą.
4: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Przystanek kolejowy Warszawa-Okęcie zmieni nazwę, chcą tego sami kolejarze. Wszystko przez to, że podróżni mylą go z pobliskim lotniskiem, a potem muszą iść pół kilometra pieszo z walizkami. Albo są nagabywani przez nielegalnych taksówkarzy, którzy słono liczą sobie za podwózkę. Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował nazwę Warszawa-Nowy Służewiec. Skrytykowali ją jednak radni z Komisji Nazewnictwa, bo będzie myliła się z pobliską stacją Służewiec. Zaproponowali natomiast Warszawa-Wyczółki. Dzielnica Wisła zaprasza do wakacyjnych aktywności. To nie tylko żegluga pasażerska i kajaki, mówi pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły Jan Piotrowski.
5: Mamy też łodzie bezpatentowe. Kto nie ma patentu i dopiero się zapoznaje z rzeką, może posterować łodzią motorową z silnikiem, który jest legalnie, żeby poćwiczyć i posprawdzać, a potem można zrobić sobie na przykład uprawnienia w porcie czerniakowskim.
4: Warszawa zyskała także nową atrakcję, manewry łodzi wiślanych. Pokazy będzie można oglądać przez całe wakacje. W każdą niedzielę o godzinie 17:01 na wysokości pawilonu tańca. To w okolicach Centrum Nauki Kopernik i Mostu Świętokrzyskiego. Z zachodu powieje silny wiatr, umiarkowane mamy natomiast ciśnienie 1015 hektopaskali. Temperatura maksymalnie wyniesie 25 stopni, a za oknami trochę chmur, dużo słońca w przejaśnieniach. Nie przydadzą się parasole.

0: Ale się przyjemnie zrobiło, prawie 19 minut po godzinie 14. No można było poczuć, że wakacje gdzieś, prawda, w tle. Chociaż być może jeszcze jesteśmy przed urlopami, a być może niektórzy już dobrze się na swoich bawią. To troszkę tylko zazdrościmy, ale właśnie odpoczywajcie całym sobą, że tak powiem. A ponieważ na pewno będą jeszcze okazje, żeby się gdzieś nad wodę wybrać teraz w sezonie, to mam dla was w prezencie ręcznik plażowy od Radia Plus. Gdyby ktoś potrzebował takiego ręcznika, to śmiało można do mnie napisać SMS pod 691 141 141.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Madonna, dodzwoniłem się właśnie do Izy. Izo, dzień dobry.
1: Witam.
0: Dzień dobry. Czy już był jakiś urlop, czy dopiero będzie przed tobą?
1: No właśnie, od poniedziałku się rozpoczyna.
0: Ale super. I gdzie się wybieracie?
1: My mieszkamy na Mazurach i urlop spędzamy na Mazurach.
0: Świetnie. A powiedz, bo mam dla ciebie ręcznik plażowy. Będzie jakaś okazja, żeby go gdzieś nad wodą użyć w najbliższym czasie?
1: Oczywiście. Wybieramy się na spływ kajakowy Krutynią. Także na pewno ręcznik będzie użyty.
0: Świetnie, to bardzo się cieszę. Życzę w takim razie świetnego kajakowania, dobrego urlopu i do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia. Pozdrawiam Radio Plus Olsztyn.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego. No a teraz Radio Plus piątkowo, wakacyjnie. Las Ketchup, Aserehe.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
12: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
11: To brzmi jak plan idealny.
12: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
1: Po reklamie.

0: prześliczna wiolonczelistka to Skaldowie. Za chwilę o godzinie 15 w Radiu Plus pora na wiadomości, a będzie je miał dla nas Michał Konopiński.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ważna rozmowa o relacjach polsko-ukraińskich. W Warszawie zakończyło się spotkanie szefów MSZ-u. Groził nożem pracownikom urzędu w Sosnowcu. Miał ponad 3 promile. Przejadł na rowerze 1800 km. Przygotowania do rowerowej pielgrzymki do La Salette. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ukraina ma tonować nastroje i studzić emocje w relacjach z Polską. O takich sygnałach z Kijowa mówi premier Donald Tusk. W Warszawie był dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. O tym Michał Rawa.
2: To spotkanie trwało około godziny, na razie nie znamy jego szczegółów, ale według słów premiera Donalda Tuska ukraińskie władze zrozumiały, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę o kwestiach historycznych i nie eskalować napięć w obustronnych relacjach.
3: Zobaczymy, to pewnie jest długi proces, ale jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę.
2: Ustalenia z rozmowy szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy poznamy zapewne niedługo na konferencji prasowej Radosława Sikorskiego i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: A ta za chwilę ma się rozpocząć. Przypomnijmy, napięcia między Warszawą a Kijowem pojawiły się po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mężczyzna został zatrzymany, miał ponad 3 promile.
4: W czwartek przed południem do jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego przyszedł mężczyzna, aby zapytać o kwestie związane z czynszem. Dostał pismo, w którym jasno było zaznaczone, że musi płacić czynsz. Bardzo mu się to nie spodobało. Po chwili spokoju stał się agresywny, wyciągnął nóż i zaczął grozić urzędnikom.
1: Mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy. Mężczyzna wyszedł z urzędu jeszcze przed przyjazdem policji, ale szybko został zatrzymany, mówi Bartłomiej Mysłek z policji.
5: Po kilku chwilach został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim być 49-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
1: No to nie pierwszy akt agresji wymierzony w miejskich urzędników. Kilka tygodni wcześniej ktoś zdemolował stanowisko obsługi mieszkańców. Sejm uchwalił ustawę o zakazie telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Będą jednak wyjątki związane z koniecznością używania telefonów ze względu na stan zdrowia. Dla uczniów rozstanie z komórką może być trudne.
6: Można tam znaleźć dużo informacji. Do edukacji są nam potrzebne.
7: Jak jesteśmy na świetlicy, to możemy coś sobie pograć na tych komórkach.
8: Telefony powinny być na przerwach.
1: Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, przepisy będą mogły wejść w życie już 1 września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 1800 km w 10 dni. Wiele godzin spędzonych na rowerze i tysiące metrów przewyższeń. 10 młodych osób już czwarty raz wyruszy w pielgrzymkę rowerowe SDM. Celem z Bodzanowa na dwóch kółkach dotrzeć do La Salette.
9: Z jednej strony potrzebna będzie wytrwałość, ale z drugiej strony dużo szczęścia i opieki Pana Boga, dlatego że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Kwestie techniczne mogą

0: się pojawić jakieś usterki. Też taką trudnością jest znalezienie noclegów, dlatego że nie zawsze możemy te noclegi wcześniej sobie wyznaczyć.
1: Mówił ksiądz Marcin Napora z parafii świętego Piotra i Pawła w Bodzanowie. Trwają ostatnie przygotowania do rowerowej pielgrzymki, która wyruszy 26 lipca.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Kierowcy nie przejadą przez Rondo de Gaulle. Tak będzie od poniedziałku. Tramwajarze będą naprawiać przejazdy przez tory. Wyznaczone zostaną tymczasowe zawrotki. Część linii autobusowych pojedzie objazdem. Tory zostaną wygrodzone w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ponownie kierowcy przejadą przez tory na Rondzie de Gaulle dopiero 12 lipca około 23.30. Mieszkańcy bloku przy Hirschfelda 2 na Ursynowie muszą opuścić swoje mieszkania. Taka jest decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Powodem jest zły stan budynku grożący katastrofą budowlaną. Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana im. Jelin zapowiada odwołanie od decyzji po wykonaniu ekspertyzy. Mówi zastępca prezesa Zarządu do Spraw Eksploatacyjno-Technicznych Tomasz Fazan.
3: Panowie dzisiaj wykonują prace odkrywkowe. Będziemy starali się wystąpić do nadzoru budowlanego o cofnięcie decyzji w zakresie całego budynku, a zostawienie czy objęcie tą decyzją wyłączenia z użytkowania klatki drugiej.
2: To właśnie klatka numer 2 jest w najgorszym stanie. Jak poinformował zarząd spółdzielni, obecnie prowadzone są poszukiwania lokali zastępczych dla mieszkańców.
4: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej Piękna skóra przez cały rok.
2: 25 stopni pokażą dziś termometry. Będzie trochę chmur, będzie też dużo słońca, nie będzie padać. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, biometr korzystny, wiatr silny z zachodu.
4: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Romantycznie teraz w Radio Plus Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Wszystkie kończyny poruszały się teraz rytmicznie. Michael Jackson, Black or White. No to przedsmak tego, co się będzie działo dzisiaj wieczorem, ale także jutro, piątek, sobota, klasycznie prywatka z Radiem Plus od 20 do północy i Marek Sierocki za konsoletą. Bardzo mało mówienia, za to bardzo dużo grania. A ponieważ mamy wakacje, to również od poniedziałku do czwartku taka nieco krótsza wersja prywatki od 20 do 22. No to można powiedzieć, że 6 dni w tygodniu świetnie się bawimy.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: A o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak!
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
23: Citroen.
3: Po reklamie.
1: Radio Plus.

przyjemnie sączące się dźwięki z głośników w Radio Plus w to piątkowe popołudnie. Vanessa Paradis, Żole Taxi. No weekend coraz bliżej, bo to już właściwie 16 będziemy mieli za jakieś 23 minuty. To co? To przynajmniej tak w myślach. Ja proponuję teraz krótki odpoczynek na plaży, szum oceanu, jakieś palmy. Oni nas tam przyniosą. Goombay Dance Band i Son of Jamaica.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Gorące rytmy flamenco na koniec naszego piątkowego spotkania. Gypsy Kings i Bumbleo. A ja bardzo dziękuję za dzisiaj i życzę wam dobrego weekendu. Janek Pasterski, do usłyszenia.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Warszawa i Kijów usiadły do wspólnego stołu. Musimy wrócić do spokojnego dialogu, mówi szef MSZ-u. Poseł Janusz Kowalski użył do zagłosowania nie swojej karty. PSL żąda konsekwencji. Śnieg i mróz będą też ostrzeżenia dla turystów w Tatrach. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dyplomacja lubi ciszę, a Warszawa i Kijów muszą wrócić do spokojnego dialogu, przekonuje szef polskiego MSZ-u po spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą. Nie ma alternatywy dla współpracy obu krajów, zaznacza Radosław Sikorski.
2: Mamy nadzieję, że Ukraina pokaże nam, że jej bohaterowie to są osoby, co do których możemy wszyscy się zgodzić, a nie będą to osoby, które będą nas dzielić.
1: Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że bez uporządkowania kwestii historycznych Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej.
3: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia. Znaczy, między przyjaciółmi to jest najgorsze, co można robić. Polska jasno i wyraźnie mówi, bo chcemy traktować Ukrainę jak przyjaciół. A między przyjaciółmi rozmawia się po prostu szczerze.
1: Relacje Kijowa i Warszawy są napięte od tygodni. Zaczęło się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki postanowił o odebraniu mu orderu Orła Białego. Sprawie przyjrzy się prokuratura. PSL żąda konsekwencji dla Janusza Kowalskiego. Poseł niezrzeszony, a wcześniej w PiS-ie, użył w Sejmie karty do głosowania parlamentarzysty ludowców Jarosława Rzepy. Prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi już czynności sprawdzające. Złożenie zawiadomienia zapowiedział też szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
4: No to jest rzecz naganna. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane. Chcę przypomnieć kazus pana posła Andrzeja Fedorowicza z LPR-u, który doczekał się za podobne zachowanie roku więzienia w zawieszeniu.
1: Janusz Kowalski zaraz po incydencie tłumaczył, że doszło do pomyłki.
5: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana reasumpcja, zwykła omyłka.
1: Sprawa ma być też zgłoszona do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Średni wynik sprawdzianu z języka polskiego to 65% i 55% z matematyki. Najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego to średnio aż 79%. Najlepiej uczniowie opanowali umiejętności odczytywania tekstów ikonicznych, wykonywanie działań na potęgach i znajomość funkcji języka angielskiego. A najgorzej...
6: rozpoznawanie podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym. W matematyce to myślenie abstrakcyjne i łączenie wiedzy z różnych działów matematyki, algebry i geometrii przez przestrzennej, natomiast w języku angielskim to znajomość środków językowych.
1: Komentuje Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do egzaminu w maju przystąpiło ponad 386 tysięcy uczniów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Było gorąco, a teraz czas na mróz. W Tatrach zrobiło się zimno i w weekend nad ranem na szczytach mogą pojawić się lód czy śnieg. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu temperatura spadnie poniżej zera, a w ciągu dnia będzie w granicach 2-3 stopni.
7: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
1: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po weekendzie lepiej nie będzie. We wtorek w najwyższych partiach gór odczuwalna temperatura może spaść nawet do minus 10-12 stopni.
8: No proszę, wysoko w Tatrach przymrozki, a jak jest teraz w Warszawie, to piątkowe popołudnie bardzo pogodne. Słońce w zdecydowanej przewadze, choć pojawia się na niebie teraz coraz więcej chmur. Jest

Ciepło i przyjemnie, 25 stopni odczuwalna na poziomie 24, wiatr umiarkowany, choć momentami zawiewa trochę mocniej z kierunku północno-zachodniego. Ciśnienie to 1016 hektopaskali, powoli spada. W nocy dosyć ciepło, około 16 stopni, natomiast jutro maksymalnie 23 i może popadać szczególnie w pierwszej połowie dnia, w niedzielę podobnie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 9 minut po 16:00, Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa w piątkowe popołudnie i jak zawsze o tej porze zapraszam na nasze spotkanie. Dziś w magazynie reporterów na początek Szpital Południowy, o którym wciąż jest głośno zarówno wśród polityków, samorządowców, jak i mieszkańców stolicy.
2: Odbyła się sesja Rady Miasta, która trwała wiele, wiele godzin i ja odpowiadałem tam na wszystkie pytania. Na wszystkie pytania dotyczące szpitala południowego. W tej chwili sprawą zajmuje się prokuratura i odpowiednie organy, na końcu niezależny sąd i on będzie decydował.
1: Więcej na ten temat już za chwilę, a w dalszej części magazynu o tym, że rozpoczęła się peregrynacja relikwiarza świętej Teresy od Dzieciątka Jezusa. Co warto wiedzieć o świętej Teresie?
3: Można powiedzieć, że jej życie zakonne z jednej strony było takie proste, czyli związane z wykonywaniem jakichś tam codziennych zadań. To, co było najistotniejsze, to była właśnie tutaj jej droga duchowa. Odkrywania tego, że ma dążyć do świętości poprzez te zwykłe, codzienne wydarzenia każdego dnia. Właśnie windą do nieba jest sam Chrystus, są jego ramiona. Natomiast ten rozwój taki duchowy, on powodował promieniowanie na całą wspólnotę. Pełniła też funkcję przy formacji nowicjuszek.
1: Gdzie będzie można zobaczyć ten relikwiarz, o tym za kilka chwil, a na zakończenie tej części piątkowego magazynu, jak zawsze, posłuchamy najświeższych wiadomości prosto z Watykanu. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM.
0: Warszawa żyje latem.

0: Come on, Savandy Shorts, 14 minut po godzinie 16, drodzy Państwo, a my już teraz skupiamy się na tym, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w naszym magazynie reporterów Warszawa żyje latem. Kwestie związane ze Szpitalem Południowym wciąż rozgrzewają opinię publiczną. Dziś w strukturach samorządu Warszawy miało miejsce prawdziwe trzęsienie ziemi. Więcej o tym temacie już teraz. Piotr Lędzion.
1: Afera Szpitala Południowego trwa nadal. Wciąż pojawiają się w niej nowe wątki. Dzisiejszego poranka przed warszawskim ratuszem poseł PiS Sebastian Kaleta wzywał do zwołania nadzwyczajnej Rady Warszawy.
2: Koalicja Obywatelska odmówiła dyskusji o tym, odmówiła zobowiązania prezydenta do przekazania bieżącej informacji o stanie kontroli. Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
1: Takiej potrzeby nie widzi prezydent Rafał Trzaskowski, który argumentuje, że na pytania radnych udzielił już wyczerpujących odpowiedzi.
3: Odbyła się sesja Rady Miasta, która trwała wiele, wiele godzin. Ja odpowiadałem tam na wszystkie pytania. Na wszystkie pytania dotyczące Szpitala Południowego. W tej chwili sprawą zajmuje się prokuratura i odpowiednie organy, na końcu niezależny sąd i on będzie decydował.
1: Jednym z celów opozycji mają być zmiany w radach nadzorczych. Postulat przedstawił przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Warszawy Dariusz Figura.
4: Chcemy w końcu zrekonstruować komisję rewizyjną. Nie może być tak, że Koalicja Obywatelska kontroluje sama siebie, bo Koalicja Obywatelska mówi, no skontrolujemy w komisji rewizyjnej tą sprawę, inną sprawę, ale w komisji rewizyjnej Koalicja Obywatelska ma większość bezwzględną. Patologia polega na tym, że rządzący nie mogą nieustannie być kontrolowani tylko przez swoich, bo efekty są takie, jak widzimy.
1: Prawdziwe trzęsienie ziemi wywołała dziś jednak konferencja prezydenta Trzaskowskiego, w czasie której poinformował o dymisji swoich współpracowniczek.
3: Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
1: Nie są to jednak dymisje, na które liczyła część opinii publicznej i polityków. W czasie posiedzenia Sejmu do dymisji Marcina Kierwińskiego wzywał Adrian Zandberg. Minister nie planuje jednak takich kroków.
5: Nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej. W Warszawie rządzi samorząd warszawski i prezydent miasta stołecznego Warszawy.
1: Zmiany mają jednak dotknąć warszawskich spółek. Początkowo zapowiadano odpolitycznienie tych związanych z ochroną zdrowia. Teraz do rezygnacji z członkostwa w partii lub ze stanowiska wezwani zostali wszyscy zasiadający w radach.
3: Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
1: Trwają audyty we wszystkich miejskich spółkach. Na ich wyniki przyjdzie jednak jeszcze poczekać, zwłaszcza że wątków w sprawach przybywa.
3: Jest za wcześnie, żeby w tej chwili mówić o wynikach audytu, bo ten audyt trwa. Zresztą mamy dodatkowy audyt w prosektoriach warszawskich szpitali. To wszystko zostanie po prostu wyjaśnione i oczywiście będziemy Państwa o tym informować.
0: Dodajmy, że proces odpolityczniania warszawskich spółek może mieć konsekwencje ogólnokrajowe. W czasie dzisiejszej konferencji prasowej premier Donald Tusk zapowiedział, że może to być dobra strategia także dla spółek Skarbu Państwa. 18 minut po 16, a już za chwilę w naszym magazynie postać świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
6: Warszawa żyje latem.
7: I see you

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też,
10: to poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
17: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
16: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.

0: A cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: A my już przechodzimy do kolejnego tematu, jaki dziś dla Państwa przygotowaliśmy, bo w Polsce trwa peregrynacja relikwiarza świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców Zeli i Ludwika Martin, pierwszych małżonków wyniesionych na ołtarze. Gdzie będzie można nawiedzić relikwiarz i co warto wiedzieć o świętej Teresie?
2: Warto zacząć od tego, że sam relikwiarz jest wyjątkowy, bo waży 130 kg i ma ponad 1,5 metra wysokości. Będzie można go nawiedzać do 10 sierpnia. W różnych miejscach Polski związanych ze zgromadzeniem karmelitów i karmelitanek bosych, bo to właśnie do tego zakonu należała święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Jej duchowe przesłanie jest wciąż obecne, mówi siostra Agnieszka Maria od Eucharystii z prowincji warszawskiej.
3: Można powiedzieć, że jej życie zakonne z jednej strony było takie, proste, czyli związane z wykonywaniem jakichś tam codziennych zadań. To, co było najistotniejsze, to była właśnie tutaj droga duchowa, odkrywania tego, że ma dążyć do świętości poprzez te zwykłe, codzienne wydarzenia każdego dnia. Właśnie windą do nieba jest sam Chrystus, są jego ramiona. Natomiast ten rozwój taki duchowy, on powodował promieniowanie na całą wspólnotę. Pełniła też funkcję przy formacji nowicjuszek.
2: Relikwiarz pojawi się w ponad 50 miejscach, m.in. w Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Toruniu i Warszawie. Peregrynacji w Polsce towarzyszyć będą także relikwie rodziców świętej Tereski Zeli i Ludwika Martin oraz świadectwa wielu małżeństw, które mogą być przykładem i inspiracją na dzisiejsze czasy, przyznaje karmelitanka.
3: Zelia i Ludwik, czyli rodzice, to było takie wyjątkowe małżeństwo. Faktycznie chcieli tą swoją relację budować na Panu Bogu, a zarazem budowali taką faktyczną więź między małżonkami. Zelia, ona była taka bardzo przedsiębiorcza, prowadziła przedsiębiorstwo produkujące koronki. On zrezygnował ze swojej pracy zawodowej, sprzedał swój zakład zegarmistrzowski po to, żeby pomagać żonie. Jak oni tworzyli tę komunię małżeńską, jak właśnie rozmawiali ze sobą, jak budowali tą więź, więc są na pewno takimi świetnymi patronami dla małżonków, świetnymi patronami dla rodziców.
2: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, znana też jako Teresa z Lizji, jest patronką misji, uznawaną za potężną orędowniczkę dzieł misyjnych i wspiera liczne zgromadzenia zakonne, przypomina ksiądz Maciej Będziński, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce.
4: Z ciekawych historii to jest to, że ona uwielbiała przebierać się za świętą Różę z Limy, patronkę misji. Gdzieś tam sobie ten namiot budowała w ogrodzie. Też jej pragnienie misyjne, to, że całe swoje życie ofiarowała za misję, to sprawiło, że ona tymi misjami żyła. I to nam uświadamia, że nie trzeba podróżować geograficznie, że wystarczy mieć misyjne serce i mieć zaangażowanie misyjne, żeby być patronem misji.
2: Teresa, choć sama na misję nigdy nie wyjechała, bo nie pozwolił jej na to stan zdrowia, zmarła w wieku 24 lat na gruźlicę. W zakonie czytała życiorysy misjonarzy. Była apostołką modlitwy i ofiary na rzecz misji. Modliła się za głoszących Ewangelię misjonarzy oraz w ich intencjach. To postać wyjątkowa i ważna, przyznaje misjonarz ksiądz Jacek Golombek.
5: Święta Tereska jest bardzo ważna w życiu chyba każdego z misjonarzy, bo to, że może Tereska nigdy nie wyjeżdżała na misję, ale jest ta myśl jej, że jestem miłością w centrum Kościoła, więc to jest taka jakby rzecz, która chyba towarzyszy każdemu misjonarzowi. Idziemy w miejsca, które to chyba jest najpiękniejsze, czego uczy nas Święta Tereska, nie?
2: W 1997 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła ze względu na głębie jej pism duchowych zebranych w autobiografii. Jak przyznaje karmelitanka, siostra Agnieszka Maria od Eucharystii, zgromadzenie jest w posiadaniu wielu takich pism aktualnych, także dziś.
3: Najbardziej znane są jej dzieje duszy, czyli tak naprawdę trzy rękopisy autobiograficzne. Pierwszy z nich powstał jako takie wspomnienia z dzieciństwa dla jej rodzonych sióstr, które również były z nią w Karmelu. To, co dzisiaj znamy jako rękopis B, to był tak naprawdę list do jednej z jej rodzonych sióstr, którym wyjaśniała swoją duchową drogę, więc to jest rękopis taki najbardziej doktrynalny. Poza tym oczywiście zachowało się mnóstwo listów, zachowały się jej poezje pisane na potrzeby wewnętrzne wspólnoty.
2: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest też najczęściej cytowaną kobietą w Nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego. Pełna lista miejsc i plan trasy peregrynacji dostępne są na stronie relikwieteresy.pl. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Rzymie odbyło się spotkanie palotyńskich biskupów. Synod w Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Pojawiło się nowe, pilne wyzwanie – napływ ludzi zainteresowanych wiarą. Polscy misjonarze pomagają ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież nadal pozostaje w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. Leon XIV przyjmuje dziś również Medal Wolności przyznany przez Narodowe Centrum Konstytucyjne w Filadelfii. Jutro Ojciec Święty udaje się z jednodniową wizytą duszpasterską na włoską wyspę Lampedusa. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w niedzielę odmówi modlitwę Anioł Pański jeszcze w Watykanie i dopiero potem odjedzie do Castel Gandolfo. W Rzymie odbyło się światowe spotkanie palotyńskich biskupów. Uczestniczyło w nim dwóch arcybiskupów z Polski, Tadeusz Wojda i Adrian Galbas. Było to pierwsze tego typu spotkanie, mówi generał Pallotynów, ksiądz Zenon Hanas.
2: Pracujemy w tak różnych kontekstach i była to okazja do tego, żeby się poznać, wymienić się swoimi ideami, myślami, nawiązaniem też współpracy. No jest to przyszłość Kościoła. My jako Palotyni jesteśmy po to, żeby budować mosty i budować relacje.
1: Synod w Belgii nie będzie już debatował o synodalności. Na horyzoncie Kościoła pojawiło się nowe wyzwanie. Napływ ludzi, którzy interesują się wiarą. W tym roku ochrzczono 700 dorosłych, głównie młodych. To 30% więcej niż przed rokiem i 3 razy więcej niż przed 10 laty.
3: Do belgijskich parafii trafiła broszura pod tytułem Nowo przybyli do wspólnoty wierzących. To właśnie ona ma być podstawą dla obrad lokalnych grup synodalnych. Chodzi o to, by przyjrzeć się konkretnej sytuacji na miejscu, odpowiadając na serię postawionych pytań. Kim są dzisiaj nowo przybyli? Czy znaleźli swoje miejsce? Co otrzymujemy dzięki ich obecności? Jak podkreśla diakon Gert de Kuber, koordynator synodu w Belgii, nowo przybyli nie są problemem do rozwiązania, ale szansą dla Kościoła. Dlatego w ramach synodu również i im trzeba stawiać pytania – czy zostali dobrze przyjęci, co ich zaskakuje w życiu wspólnoty, jakich rad chcieliby udzielić.
1: Polscy Palotyni pomagają ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Misjonarze z Guarenas przyjmują poszkodowanych, organizują zbiórki i wspierają ratowników w miejscach, gdzie rodziny wciąż szukają bliskich pod gruzami. Karol Darmoros.
4: Ksiądz Andrzej Tekieli mówi, że skala katastrofy jest ogromna.
5: Wielkie budynki, bloki położyły się jak domki z kart, nie licząc oczywiście wszystkich innych mniejszych zniszczeń. Mamy aktualnie ponad 250 wielkich budynków, bloków zniszczonych całkowicie, ponad 350 bloków uszkodzonych mocno.
4: Pallotyni włączyli się w pomoc Caritas, udostępnili dla poszkodowanych dom parafialny i kościelne przestrzenie, a ksiądz Dawid Dziedzic dotarł z wolontariuszami do La Guayry.
6: Wiemy o jednym centrze sióstr zakonnych, które miało przyjąć 40 dzieci, a już wiemy, że przyjmie 100 dzieci, które będą tam czekać na swoich rodziców, jeżeli rodzice przeżyli trzęsienie ziemi. Jeżeli nie, to pewnie będzie się szukać rodzin zastępczych albo sierocińców, których prawie w ogóle nie ma.
4: Misjonarze podkreślają, że oprócz żywności, leków i pościeli potrzebna jest modlitwa, aby ci, którzy stracili nadzieję, mogli ją odzyskać.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj.

0: Co dalej w sprawie afery w Szpitalu Południowym? Stanowiska straciły już dwie wiceprezydent Warszawy. Ogień w gdańskim porcie opanowany. Akcja trwa już kilkanaście godzin. Stany Zjednoczone już świętują 250 lat niepodległości. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie wiceprezydent straciły stanowiska. Czy to koniec z rozliczeniami w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym? Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały dzisiaj z funkcji wiceprezydenta stolicy. Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za politykę zdrowotną. Machnowska-Góra była w zarządzie Szpitala Południowego.
1: Dobrowolne rezygnacje ze stanowisk w ratuszu to na razie pierwsze konsekwencje polityczne. Prezydent Warszawy mówi, że nie chce podejmować pochopnych decyzji.
2: To winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd.
1: Ale premier Donald Tusk sugeruje, że ani Rafał Trzaskowski, ani szef warszawskich struktur KO, minister MSWiA Marcin Kierwiński niczego obawiać się chyba nie muszą.
3: Dymisje na różnych szczeblach ludzi odpowiedzialnych za sytuację w Szpitalu Południowym już nastąpiły, włącznie z dzisiejszymi rezygnacjami.
1: Czarne chmury zbierają się za to nad szefem NFZ i minister zdrowia. Premier daje im czas do wtorku na przygotowanie rekomendacji w sprawie naprawy kryzysu związanego z wysokością wynagrodzeń lekarzy.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Ogień w porcie Gdańsk opanowany. Po blisko 14 godzinach ustabilizowała się sytuacja na pokładzie masowca pod banderą panamską. Pożar w ładowni zlokalizowano i już się nie rozprzestrzenia. Ale to nie koniec pracy strażaków. Akcja dogaszania prowadzona jest z lądu i przy wsparciu specjalistycznych statków.
4: Profilaktycznie służby tutaj rozłożyły w wodzie zaporę, która będzie eliminowała przedostawanie się wód popożarowych do Zatoki Gdańskiej.
0: Relacjonuje Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Przyczyny pożaru będą ustalane po zakończeniu akcji gaśniczej. Zaatakował policjanta i naraził dzieci na niebezpieczeństwo. Pijany sternik z zarzutami. 47-latek pływał łodzią motorową po jeziorze Mamry z trojgiem dzieci. Był pijany i zasnął, a dzieci nie mogły go obudzić. Policję zaalarmowała zaniepokojona matka, do której jedno z dzieci zadzwoniło.
5: Poinformowało ją o tym, że ojciec, który miał sterować łodzią, zasnął i nie ma z nim kontaktu. Kobieta niezwłocznie powiadomiła służby. Na miejsce skierowano również ratowników MOPR. Troje małoletnich dzieci w wieku 6, 7 i 11 lat decyzją sądu rodzinnego zostały przekazane pod opiekę jednej z matek.
0: Mówi Magdalena Hrynkiewicz z policji w Węgorzewie. 47-latek został zatrzymany. W budynku komendy wyzywał policjantów, a jednego z nich uderzył głową. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem za narażenie zdrowia i życia dzieci, kierowanie łodzią mechaniczną w stanie nietrzeźwości i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Stany Zjednoczone już świętują 250. Dzień Niepodległości. Na zależnych od USA wyspach Guam i Marianach Północnych na Pacyfiku wybiła północ i jest już 4 lipca. Symbolicznie opuszczenie słynnej kuli. Świętowanie rozpoczęło się na Times Square w Nowym Jorku. Kula tradycyjnie opuszczana jest jedynie w Sylwestra. Tym razem pierwszy raz w historii w związku z okrągłą 250. rocznicą Deklaracji Niepodległości słynna kula będzie opuszczana za każdym razem, gdy północ wybije na kolejnym terytorium Stanów Zjednoczonych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok. Pogoda.
8: Trochę się zachmurzyło nad centrum Warszawy. Generalnie więcej chmur, słońca jakby mniej. Na termometrach 22 stopnie, odczuwalna na poziomie 20. Wiatr dosyć mocny, wieje teraz z północnego zachodu, a jeżeli chodzi o ciśnienie, wynosi 1015 hektopaskali i jest stabilne. Dzisiejsza noc z temperaturą nie niższą niż 16 stopni, a jaka będzie sobota? W pierwszej połowie dnia możliwy przelotny deszcz i maksymalnie 23 stopnie.
7: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Anety Łańcuchowskiej i Moniki Wasilewskiej. Piękna skóra przez cały rok.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 9 minut po 17. Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa ponownie i zapraszam na drugą część naszego magazynu. Wiem, że myślicie już Państwo o weekendowych przyjemnościach, ale mam nadzieję, że wysłuchanie naszego programu nie zakłóci Państwa przygotowań do weekendu. A skoro dziś piątek, no to oczywiście nie może zabraknąć Jarosława Zgirskiego i magazynu Auto Plus.
2: Bój o europejską motoryzację trwa, ale jak to w walce mogą się pojawić ofiary i o tym dziś m.in. w magazynie, a poza tym krótki okres półtrwania Polonu jako przykład politykierstwa w biznesie, wiarygodne plotki o tym, że fiskus łowi przedsiębiorców za pomocą kamer monitoringu, zaś w teście hybrydowy Opel Mokka.
1: Więcej ciekawych informacji z motoryzacyjnego świata już za kilka chwil, bo na początek proponuję, byśmy się policzyli. Jest ku temu okazja. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane. A co z nich wynika?
3: Widzimy, że następuje koncentracja ludności w dużych miastach, ale to nie jest dla nas zaskakujące. Widzimy, że cudzoziemcy wybierają duże miasta pewnie dlatego, że tu jest najłatwiej o pracę, o jakiś lokum do mieszkania. Tak, widzimy tutaj trendy, widzimy choćby to, że cudzoziemców przybyło. W porównaniu z 2024 roku wedle tej naszej eksperymentalnej pracy przybyło ich 215 tysięcy. Z tego przybyło ponad 150 tysięcy Ukraińców. Tutaj nasze intuicje są akurat zwykle inne. Okazuje się, że cudzoziemcy wciąż do Polski przyjeżdżają, no i zapewne rekompensują ten ubytek ludności, który występuje na skutek tego, że więcej nas umiera niż się rodzi.
1: O nowej eksperymentalnej metodzie badań więcej opowiemy Państwu już za moment. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów Warszawa żyje latem. W Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM.

0: That is Miss Because the Night. Bardzo lubię tę jej energię. 14 minut po godzinie 17. A my już teraz koncentrujemy się na temacie, jaki z pewnością Państwa zainteresuje, bo Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki eksperymentalnych badań dotyczących liczby ludności związanej z Polską. O tym, co wynika z badań i na czym polegał ich eksperymentalny charakter. Z rzecznikiem GUS-u Krzysztofem Jedlakiem rozmawiał Piotr Lędzion.
1: Główny Urząd Statystyczny, czyli nasi eksperci odliczenia, opublikowali wyniki bardzo ciekawych badań. Na początek chciałbym zapytać o takie bardzo poetyckie określenie, które się w nich znajduje, czyli ślady życia.
2: Ślady życia, czyli aktywność, którą możemy dostrzec, na przykład analizując, tak jak w tym przypadku, analizując rejestry. Jeżeli wiemy, widzimy w tych rejestrach, że ktoś płaci podatki, to mamy ów ślad życia. Jeżeli widzimy, że korzysta ze świadczeń medycznych, ma prawo do takich świadczeń, to znowu widzimy ów ślad życia.
1: I co te ślady życia mówią nam o Polsce w tym momencie?
2: Przede wszystkim one wskazują na to, kto przebywa w kraju i kto tutaj ma jakieś centrum swoich interesów. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że na koniec ubiegłego roku w Polsce przebywało 38,8 miliona osób.
1: 38,8 miliona osób, z których bardzo duża część skupiona jest jednak w miastach wojewódzkich.
2: 20%, 8 milionów to są mieszkańcy miast wojewódzkich, z tego 970 tysięcy to są cudzoziemcy. Tak w ogóle w tych prawie 39 milionach osób ponad 2 miliony 300 tysięcy to są cudzoziemcy.
1: To są takie suche liczby, z nich można jednak wyciągać wnioski, obserwować trendy. Obserwujemy taki odpływ z mniejszych ośrodków do większych, też porównując te grupy wiekowe, widzimy, że jako społeczeństwo starzejemy się, zwłaszcza na prowincji.
2: Rzeczywiście widzimy, że następuje koncentracja ludności w dużych miastach, ale to nie jest dla nas zaskakujące. Widzimy, że cudzoziemcy wybierają duże miasta, pewnie dlatego, że tu jest najłatwiej o pracę, o jakiś lokum do mieszkania. Tak, widzimy tutaj trendy, widzimy choćby to, że cudzoziemców przybyło. W porównaniu z 2024 roku wedle tej naszej eksperymentalnej pracy przybyło ich 215 tysięcy. Z tego przybyło ponad 150 tysięcy Ukraińców. Tutaj nasze intuicje są akurat zwykle inne. Okazuje się, że cudzoziemcy wciąż do Polski przyjeżdżają. No i zapewne rekompensują ten ubytek ludności, który występuje na skutek tego, że więcej nas umiera niż się rodzi.
1: GUS podkreśla, że dane te są eksperymentalne. Na czym polega ta eksperymentalność i co odróżnia wyniki tych opracowań od danych oficjalnych?
2: Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jednych z drugimi nie możemy porównywać, dlatego że jest zupełnie inna metodologia i metodyka pozyskiwania tych wyników. Otóż oficjalne nasze statystyki dotyczące liczby ludności powstają w ten sposób, że mamy spis powszechny, on jest punktem wyjścia, a później dane ze spisu powszechnego są korygowane o liczbę zgonów, o liczbę urodzeń. Wiemy, że w ostatnich latach mamy bardzo znaczącą przewagę liczby zgonów nad liczbą urodzeń i o migrację, czyli o przyjazdy na stałe do Polski i wyjazdy na stałe z Polski. Ta praca eksperymentalna powstała zupełnie inaczej. Otóż my badaliśmy już wspomniane ślady życia, czyli analizowaliśmy rejestry urzędowe i żebyśmy mogli uznać daną osobę za przebywającą w Polsce, ona musi mieć PESEL i musi jej aktywność być widoczna w co najmniej jeszcze jednym rejestrze.
1: To przejdźmy teraz do Warszawy, bo tutaj te eksperymentalne dane pokazują, że osób, które może nie mieszkają, nie są zameldowane, ale mają w Warszawie swój interes, jest ponad 2 miliony.
2: Tak, obliczyliśmy, że na koniec ubiegłego roku w Warszawie przebywało prawie 2 miliony 100 tysięcy osób, z tego 300 tysięcy to byli cudzoziemcy. Udział cudzoziemców to jest blisko 15%. Warszawa oczywiście na tle innych miast się wyróżnia pod tym względem, choć jest inny rekordzista, Wrocław, tam 1/5 mieszkańców to są cudzoziemcy.
1: A co jeszcze możemy powiedzieć o stolicy, patrząc na wyniki tych eksperymentalnych badań?
2: Zarówno na podstawie wyników badań eksperymentalnych, jak i na podstawie oficjalnych statystyk możemy powiedzieć, że Warszawa, tak jak i reszta Polski, ma pewne problemy z demografią, ale tutaj populacja w samej Warszawie, w okolicach Warszawy jest relatywnie młodsza niż w innych miejscach kraju, dlatego że tutaj przybywają ludzie młodzi, zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy. Tutaj się osiedlają, czy też tutaj przebywają, więc trendy są wspólne dla całego kraju, jeżeli mówimy o starzeniu się populacji, o zmianie struktury wiekowej. Natomiast relatywnie, powtarzam, relatywnie Warszawa ze względu na to, że przyciąga jak magnes, wypada korzystniej niż inne miejsca w kraju.
0: Dodajmy, że oficjalna liczba ludności Polski podawana przez GUS na koniec kwietnia 2026 roku wyniosła 37 267 tysięcy, co oznacza, że różni się od danych eksperymentalnych o ponad milion osób. 19 minut po 17, a za chwilę Jarosław Zgirski, magazyn motoryzacyjny Auto Plus.
3: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Polska i Ukraina siadają do rozmów. Radosław Sikorski spotka się ze swoim odpowiednikiem. Owoce spalone przez słońce. Nawet 80% zniszczonych plonów. Minuty od tragedii. Dziecko uwięzione w samochodzie.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
13: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
0: Po reklamie.

0: Budka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz? Na Toyotę przepiękną aż strach. No właśnie, w tej piosence też pojawił się temat motoryzacyjny, ale zdecydowanie więcej na temat współczesnej motoryzacji wie Jarosław Zgirski. Za 28 minut 18 czas na nasz motoryzacyjny magazyn.
1: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry, zmotoryzowany mnie tylko stało się i jestem rad, że to nie Polon, bo taką właśnie nazwę nawiązującą do Poloneza i pierwiastka odkrytego przez Marię Skłodowską-Curie miał jeszcze przed tygodniem otrzymać nowy samochód elektryczny mający powstawać w Jaworznie z Foxconnem. Nową nazwę ujawnił wiceminister rozwoju i technologii, no ale kilka dni później zdementował ją minister aktywów państwowych. I dobrze, no bo przecież Polon jest rakotwórczy, a skoro już zrezygnowaliśmy z Izery, która jako tako była przynajmniej rozpoznawalna w Polsce, no to teraz trzeba powierzyć to sztabom specjalistów, tak jak robią to duże koncerny motoryzacyjne. Wymogi rynku są takie, żeby polskie auto mogło się sprzedawać w dużym wolumenie, bo o to przecież chodzi. To nie tylko sam samochód musi być konkurencyjny, ale i nazwa marki i poszczególne modele powinny też mieć nazwy dobrze kojarzone w różnych krajach. Czyli sprawa jest prosta. Nie ma Izery, ale zaczynamy od zera. W środę Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA opublikowało stanowisko będące punktem wyjścia do dyskusji na temat tak zwanego Industrial Accelerator Act, czyli unijnego zbioru przepisów mających przyspieszyć rozwój przemysłu, także motoryzacyjnego. Jego częścią jest program Made in Europe, mający na przykład bronić unijny obszar przed ofensywą chińskiej motoryzacji. Owo stanowisko pojawiło się nie bez przyczyny, bo jest pokłosiem listu do Komisji Europejskiej od trzech koncernów Renault, Stellantisa i Volkswagena, oczywiście ACA w życiu tego nie przyzna. Trzej wielcy europejscy gracze motoryzacyjni w tym liście chcą, by uwzględniać nie tylko terytorium Unii Europejskiej, ale i kraje, w których zlokalizowana jest ich produkcja, na przykład Wielką Brytanię, Maroko i Turcję. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego organizacji zrzeszonej w ACEA, wyjaśnia, że chodzi o stworzenie realnych zachęt do lokalizacji produktu.
3: Chcemy, aby wartość pojazdu wyprodukowanego w Europie dotyczyła całego gotowego pojazdu, a nie tylko części czy podzespołów. Chcemy, żeby uznać Wielką Brytanię, a także Turcję, Maroko jako te kraje, które wchodzą w ten obszar Made in Europe. Co bardzo ważne, chcielibyśmy też uproszczenia sprawozdawczości. Sama ustawa jest bardzo ważna, ale nie odwróci tendencji spadkowej konkurencyjności europejskiej. Więc oprócz samej ustawy musimy myśleć o kosztach energii, czy też czasem uzyskiwania pozwoleń na produkcję, a także nad niedoborem kadry.
2: Wśród producentów list wywołał niemałą dyskusję, ponoć protestowała Toyota. Przedstawiciele ACEA milczą jak zaklęci, nie chcą wyjawić, czy przypadkiem list nie spowodował tego, że najbardziej wpływowe koncerny walczą jak buldogi pod dywanem, by korzystając z unijnych mechanizmów nieco podgryźć konkurencję. Nieoficjalnie wiadomo, że Wielka Trójka miesza szyki Toyocie, a także Nissanowi, Maździe czy Suzuki. Być może jednak już się dogadali, o czym dowiemy się po czasie. Póki co nie wiadomo, co z tą propozycją zrobi Komisja Europejska, która wciąż ani słowem nie odniosła się do pomysłów zamieszczonych w liście. Skarbówka ma nowy bat na przedsiębiorców. Nabywając auto firmowe, przedsiębiorcy, w tym prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, muszą zdecydować, czy chcą odliczać cały VAT od paliwa, czy tylko połowę. Jeśli to pierwsze, to muszą użytkować je w ramach działalności firmy, bez przejazdów prywatnych, no i prowadzić skomplikowaną buchalterię obejmującą pełny opis trasy z datą, godziną i przejechanym dystansem. Są jednak tacy, którzy decydują się na ryzyko i wykorzystują auto służbowe we własnych sprawach. I wychodzi na to, że skarbówka to wykryje. Urząd Skarbowy w Krakowie właśnie prowadzi dochodzenie, które może się zakończyć postępowaniem karno-skarbowym. Prawdopodobnie wykorzystano do tego celu kamery monitoringu, być może tak zwanego SENT, czyli systemu elektronicznego nadzoru transportu. Poprosiliśmy o komentarz Krajową Administrację Skarbową i Krakowski Oddział KAS, jednak rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Krakowie w korespondencji zwrotnej właściwie w ogóle nie odniosła się do naszych pytań. A pytaliśmy, czy to prawda, że do wykrycia nieprawidłowości wykorzystano system monitoringu i czy będzie to od teraz standardowa procedura w celu weryfikacji prawidłowej ewidencji przejazdów. Do sprawy zatem wrócimy za tydzień, a na razie wychodzi na to, że Wielki Brat nie tylko czuwa, ale jeszcze może nas ukarać. Prawdopodobnie. Jak to było? Nie znacie dnia ani godziny? No to fiskus pewnie zna. Teraz przerwa, a po niej gdzie najtaniej, a gdzie najdrożej po komunikacyjną polisę OC, a w teście sprawdzimy, czy Opel Mokka jest niczym kawa. Nie tylko pobudza, ale i ma słodką nutę.
1: Auto Plus.

0: Reklama.
1: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neobistro.
2: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
1: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
2: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
3: Loft Polish Neobistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Po reklamie.

0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Zapraszam na drugą część magazynu. Wyjeżdżając na wakacje, lepiej sprawdzić ważność polisy o cenie tylko z racji grożących nam sankcji finansowych za brak ciągłości ubezpieczenia, ale też chociażby po to, by dokupić dodatkową polisę, jeśli udajemy się na wakacyjny wyjazd zagraniczny. Inna sprawa to same stawki OC. W tym roku jak na razie spadają. W czerwcu średnia cena polisy wyniosła 629 zł i była o kilkanaście złotych niższa od tej majowej. Rekordzista jednak. Gdańsk może się poszczycić co prawda niższą, ale i tak wciąż najwyższą w kraju stawką 798 zł. Generalnie Pomorskie ze względu na dużą szkodowość ma relatywnie drogie polisy, podobnie zresztą jak Dolny Śląski, sam Wrocław, a także samo miasto Szczecin. Poniżej średniej plasują się natomiast Rzeszów i Podkarpacie oraz Opolszczyzna. Pozostałe duże miasta, w tym Warszawa, Poznań czy Łódź, w środku stawki. Idźmy na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Opel Mokka to znany od lat mały przedstawiciel segmentu SUV crossover. Ma łączyć przymioty typowego auta miejskiego z prześwitem niebojącym się krawężników i przestrzeni, która pozwoli przewieźć 4 osoby plus bagaż w ilości większej niż podręczna torba. Mokka nie jest duża, ale bagażnik ma pojemność 350 litrów i daje pewne możliwości przewozowe, od przewieźć tygodniowe zakupy czy odebrać z lotniska przysłowiową ciotkę z Reichu. Testowany Opel Mokka krył pod maską hybrydowy silnik o pojemności 1,2 litra i mocy 145 koni. To nie PureTech, to tak zwana miękka hybryda. Motor pracujący teraz niemal we wszystkich autach niegdyś należących do PSA. Układ napędowy dopełnia sześciobiegowy automat, który traktowany spokojnie jest przewidywalny i bez szarpnięć przełącza poszczególne przełożenia. Dynamiczna jazda jednak jej nie leży, nie tylko ze względu, jak to ujmę, na lekkie zapowietrzanie się, czyli takie wahania skrzyni, ale ze względu na charakterystykę samej krzywej mocy i momentu obrotowego silnika. To nie jest powolne auto. Ze startu zbiera się chętnie, jednak już w praktyce jazdy drogą ekspresową czy autostradą tej mocy przy wyższych prędkościach czasem brakuje. Tyle tylko, że Mokka niespinana specjalnie ostrogą gazu potrafi całkiem oszczędnie obchodzić się z paliwem. Średnia z testu to 6,4 litra na setkę. Na autostradzie delikatnie rośnie w okolice 7 litrów powyżej, lekko poniżej. Jednak gdy się postarać, to można nawet zejść ze spalaniem do piątki z przodu. Opel Mokka w prowadzeniu to samochód przewidywalny. Niezależnie od wersji ma belkę skrętną z tyłu. Jest to praktyczne i tanie w serwisowaniu rozwiązanie i ma jedyny mankament, że gdy zbyt dynamicznie pokonamy poprzeczny garb, to auto nieprzyjemnie dobije tyłem. W zakrętach nie myszkuje, ale też fizyka ma swoje granice i zbyt szybkie wejście w łuk oznacza nieprzyjemny przechył nadwozia, bo ustawienia sprężyn i amortyzatorów są raczej miękkie. W codziennym, normalnym użytkowaniu to jednak nie przeszkadza. Kiedyś jak drogi mieliśmy gorszej jakości, a jadąc walczyło się po prostu o życie, to pewnie miało większe znaczenie. Teraz znaczenie ma raczej wygląd. A nadwozie Mokki może się podobać, tym bardziej, że testowana wersja GS oznacza nieco bardziej zadziorny wygląd pojazdu. To taki sportowy sznyt zarówno linii zderzaków, dwukolorowego nadwozia, dużych 18-calowych alufelg z ciekawym wzorem, nie mówiąc o klasycznym grillu Opel Visor. Opel trzyma się swojej wersji łatwości obsługi, czyli używając tego, co w Citroenach i Peugeotach, nadaje im nieco bardziej niemieckiego charakteru i tak na przykład gałki od klimatyzacji mamy w odrębnym panelu, podobnie jak gałkę głośności radioodtwarzacza. Dwa 10-calowe wyświetlacze w roli zegarów i centralnego systemu sterującego może nie są idealne, ale względnie prosto pozwalają na ustawianie poszczególnych parametrów auta. Łącznie z szybkim wyłączaniem pikaczy od tak zwanych systemów bezpieczeństwa jazdy. Generalnie Oplem Mokka jedzie się przyjemnie, to taka podwyższona Corsa o nieco większych od niej możliwościach przewozowych, łatwiej też nią zaparkować. No i w końcu cena. Wraz z doposażeniem do wersji GS testowany wóz kosztował prawie 136 tysięcy złotych. Bazowo z tym silnikiem Mokkę dostaniemy prawie 30 tysięcy taniej. No cóż, może Chińczyki tańsze, ale jak ktoś jest tradycjonalistą, powinien spróbować się przejechać. A za tydzień Dacia Sandero Stepway, czyli hatchback na dziki zachód, w dodatku na permanentnym gazie. Wytłumaczę, o co chodzi. Pora się żegnać, to wszystko już w programie. Jarosław Zgirski. Trzymajcie się drogi i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus.
2: Powiem szczerze, ja już nie mogę się doczekać kolejnej wizyty Jarosława Zgirskiego w naszym studiu. Jarek Budnik, bardzo dziękuję, że byliście Państwo razem z nami. Tym motoryzacyjnym akcentem kończymy magazyn Warszawa żyje latem, ale już za kilka chwil po 18:00 po wiadomościach. Zapraszam do warszawskiej strefy plusa, to Michael Sambello.

Ciała czterech osób w mieszkaniu w Skawinie. Wśród ofiar jest noworodek. Celem będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu. We wtorek ruszy szczyt NATO w Ankarze. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska ma nowego biskupa pomocniczego. Ksiądz Wacław Grondalski przyjął święcenia.

0: przeciwska winie. Na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i umożliwieniu dostępu do mieszkania służbom prowadzącym czynności.
1: Na miejscu tragedii pracuje teraz policja pod nadzorem prokuratury. Celem szczytu NATO będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu, mówi wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. We wtorek w Ankarze rusza szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone w Turcji?
2: Przede wszystkim kwestie przemysłu zbrojeniowego, na przykład przenoszenia produkcji amunicji z USA do Europy, czy rozwój systemów dronowych i antydronowych. Jednak jak mówi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
3: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
2: Niemal na pewno na szczycie pojawi się też wątek wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do polskiej delegacji, by nie składała kolejnych deklaracji finansowego wsparcia, bo mamy własne zobowiązania obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tle wciąż pozostaje też dyplomatyczny spór na linii Warszawa-Kijów.
4: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
2: Mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska ma nowego biskupa pomocniczego. Ksiądz Wacław Grondalski przyjął dziś święcenia biskupie w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce Antonio Guido Filipazzi. W uroczystości wzięło udział 17 biskupów, a także wielu księży, siostry zakonne oraz rodzina nowego biskupa.
5: Jan Grondalski czuje ogromną radość i dumę z braciszka. Całe życie patrzyłem na niego, jego postępowanie, jego drogę kapłańską. Jestem pełen podziwu.
6: Ksiądz Wojciech Kolarz, no przede wszystkim bardzo ojcowskim. To, co mnie w nim zadziwiło od samego początku, kiedy zaczęliśmy współpracę, że nie było relacji proboszcz, wikariusz, takiej sensu stricto urzędowej, ale taka ojcowska relacja.
1: Biskup Wacław Grondalski podczas święceń otrzymał pierścień, pastorał i mitrę.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: Wystarczy przywiązać magnes do liny, wrzucić go do wody i sprawdzić, co przyciągnie. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, przyznaje Kamil Łęczycki z Fundacji.
8: Udało nam się także wyłowić dwa artefakty, które wylądowały w muzeach bydgoskich. Był to kolt z XIX wieku i bagnet także sprzed I wojny światowej.
1: A najbliższa akcja sprzątania dna zaplanowana jest w Bydgoszczy na 25 lipca.

Spoglądam przez okno naszego studia na to niebo, na którym coraz więcej chmur i rzeczywiście, no, sporo się ich nazbierało. Jeżeli chodzi o temperaturę, to ciągle jeszcze przyjemnie. 22 stopnie na termometrach, choć odczuwalna poniżej 20, konkretnie 19. A to wszystko za sprawą dosyć mocno wiejącego wiatru z północnego zachodu. Ciśnienie 1015 hektopaskali i jest stabilne. Jeżeli chodzi o opady, to dziś wieczorem i w nocy nie powinno padać, ale jutro w pierwszej połowie dnia niewykluczone przelotne opady deszczu. Jutro maksymalnie 21 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 12 minut po 18. Jarek Budnik, witam Państwa gorąco i serdecznie. Piątkowe popołudnie, a wcześniej Grażyna Łobaszewska. Czas nas uczy pogody. No i patrząc na czas i na pogodę, to rzeczywiście jest ona momentami nieprzewidywalna. Przecież tydzień temu mieliśmy prawie 40-stopniowe upały i zastanawialiśmy się, jak przetrwać ten gorący weekend, gdzie wybrać się nad wodę, gdzie szukać ochłody i cienia. A dziś, teraz, no właśnie, ledwo co ponad 20 stopni, więc niektórzy stwierdzą, że jest bardzo zimno i trzeba by było może nawet poszukać czegoś cieplejszego do ubrania, więc no, weekend na wolnym powietrzu stoi trochę pod znakiem zapytania. Oczywiście można go spędzać na zewnątrz, ale trzeba się będzie chyba trochę grubiej ubrać, niż było to możliwe tydzień temu, bo tydzień temu to raczej myśleliśmy o tym, żeby się rozbierać, aniżeli ubierać. No właśnie, takie to lato jak na razie, chyba można powiedzieć, że fajne, prawda? Bo chciałem już trochę na nie ponarzekać, tym bardziej, że synoptycy twierdzą, że idzie do nas kolejna fala upałów, więc ciepło lubni będą usatysfakcjonowani, a ci, którzy lubią, jak jest 20 parę i po prostu da się żyć, teraz właśnie cieszą się i napawają tą piękną letnią aurą, ale niezbyt gorącym powietrzem. Drodzy Państwo, tak patrzę, co ja tutaj dzisiaj mam. Całkiem sporo książek. Beletrystyka dzisiaj będzie królowała. Bardzo chętnie będę Państwu te książki dzisiaj wręczał. Takie książkowe zestawy. W sam raz na czytanie, na leżaku, na kocyku, gdzieś na wakacjach, nawet w cieniu pod gruszą. A co trzeba będzie zrobić, żeby te książki ode mnie dziś dostać? O tym opowiem za chwil kilka, bo teraz już Robin Gibb i Juliet.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.

Lionel Richie, hello. No tak, tak można zaczynać weekend właśnie słuchając tak przepięknych dźwięków. Piosenka absolutnie ponadczasowa, takie mam wrażenie. Jest 18:30, drodzy Państwo, a ja parę minut temu pochwaliłem się, że mam dla Państwa dzisiaj książki, fajne wakacyjne lektury i nie zawaham się ich rozdać, ale tak sobie myślę, że skoro piątek, no to coś takiego nie wymagającego, jakaś prosta zabawa, która sprawi przyjemności Państwu i mnie jednocześnie. Więc pomyślałem, że gdyby ktoś o Państwa życiu chciał napisać książkę, to jaki by miała tytuł? Autorzy tych najbardziej kreatywnych pomysłów otrzymają ode mnie takie właśnie książkowe zestawy. Autoironia, sarkazm, oczywiście mile widziane. Tytuł książki, jaki by o mnie mógł ktoś napisać. No właśnie, jaki to by był tytuł? Tak sobie myślę, że o mnie może stary człowiek i może może dziady. No właśnie, zostawiam Państwa fantazji te tytuły o książkach, które opisywałyby Państwa dotychczasowe życie. Takie pomysły proszę wysyłać na warszawskamałpa.radioplus.pl warszawskamałpa.radioplus.pl. Książka o Państwa życiu. Jaki nosiłaby tytuł? Autorzy tych najbardziej zabawnych tytułów mogą ode mnie liczyć na zapas książek na wakacje, które oczywiście świetnie się będzie czytało właśnie gdzieś leżąc sobie na leżaku, czy to w egzotycznym kraju, czy też może nawet na własnej działeczce. Więc poproszę o te tytuły książek o Państwa życiu na warszawskamałpa.radioplus.pl.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Za 19,5 minuty, godzina 19, piątkowe popołudnie przed nami. Fajny wieczór, mam nadzieję, że padać nie będzie. Synoptycy raczej nie wspominają o tym, by dziś wieczorem miały w Warszawie pojawić się nawet przelotne opady deszczu, więc może to pomysł, żeby wybrać się do kina pod chmurką. Okazuje się, że całkiem sporo takich miejsc tego lata będzie w stolicy, ale ja opowiem Państwu o kilku z nich, które wydają mi się interesujące, bo są, można powiedzieć, trochę inne niż wszystkie. Jedną z propozycji jest plenerowe kino przy kinie Tęcza, które czeka na swoje odnowienie. To ma wydarzyć się jesienią tego roku, a w związku z tym, że to jest rok Andrzeja Wajdy, to całkiem sporo właśnie klasyków, które wyszły spod ręki mistrza Andrzeja, będzie można zobaczyć. Będzie między innymi kanał Popiół i Diament, Ziemia Obiecana, a także Niewinni Czarodzieje, czyli film bardzo, ale to bardzo warszawskie. To oczywiście nie jedyne tytuły, jakie właśnie koło kina Tęcza będzie można zobaczyć, więc proszę zajrzeć na ich stronę internetową i poznać wszystkie szczegóły, ale jest jeszcze jedno miejsce, które mam wrażenie jest jednym z ciekawszych miejsc do oglądania filmów w plenerze. To dziedziniec Kamienicy przy ulicy Foksal 11. Tam w tym roku można powiedzieć przegląd filmów zatytułowany Pod wspólnym niebem. To przegląd filmów realizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II nieprzerwanie już od 22 roku, czyli w tym roku jest to już która? Po raz piąty spotykamy się właśnie w tamtym miejscu i to będzie przegląd filmów z różnych krajów świata, między innymi z Ukrainy, Białorusi, Wietnamu, Indii, Gruzji, ale również i Bułgarii, więc to coś dla tych, którzy chcą poznać kinematografię naszych bliższych i trochę dalszych sąsiadów, ale też oczywiście można oglądać filmy pod kinoteką, to chyba największe plenerowe kino w Warszawie. Sporo filmów tam do obejrzenia, są i propozycje nowsze i trochę starsze, więc z pewnością można znaleźć coś, co nas zainteresuje. I jeszcze jedno miejsce to Łąka przy Muzeum POLIN. Tam też powstało kino plenerowe. Seanse odbywają się w każdą środę przez cały sierpień. Z tego, co czytam, będą się one odbywały. Zaczynać się będą o 21, czyli w sierpniu. Już o tej porze, no właśnie, będzie ciemno, więc dobry moment, by właśnie i tam się wybrać, ale zanim doczekamy się sierpnia, to oczywiście można się wybrać pod kinotekę, czy też właśnie do Kamienicy Foksal 11, tam bardzo ładny dziedziniec i tam też kino plenerowe i tak jak mówiłem jeszcze kino Tęcza, również można na wolnym powietrzu filmy oglądać. Ważna informacja jest taka, że wstęp na te wszystkie seanse jest darmowy. To bardzo dobra i ważna wiadomość, prawda?

Abba One of Us. Za 9 minut będzie godzina 19, więc przed nami jeszcze jedna godzina warszawskiej strefy plusa, ale najpierw oczywiście wiadomości, których posłuchamy punktualnie o 19, a potem, no właśnie, przeczytam Państwu propozycje, jakie przychodzą na adres warszawska@radioplus.pl. Gdyby o Państwa życiu ktoś napisał książkę, jaki mogłaby mieć tytuł? Naprawdę, niektóre propozycje są bardzo śmieszne. Gdyby coś przyszło Państwu do głowy jeszcze, to proszę pisać warszawska@radioplus.pl. Książka o Państwa życiu. Jaki mogłaby mieć tytuł? A ja w zamian wyślę Państwu prawdziwe książki do czytania w czasie wakacji.

0: śledczy w akcji po tragedii pod Krakowem nie żyje czteroosobowa rodzina. Głosy krytyki również od koalicjantów to po trzęsieniu ziemi w warszawskim ratuszu. Hubert Hurkacz walczy o 1/8 finału Wimbledonu, o tym na koniec. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 35-latek mógł zabić najbliższych, a potem targnąć się na życie. To nieoficjalne ustalenia Radia Plus po tragedii w małopolskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała noworodka, małżeństwa i babci dziecka. Na miejscu pracują teraz śledczy. Informacje zbiera nasz reporter Jakub Krzyżak. Co ustaliłeś?
1: Rodzina mieszkała w tym miejscu od 5 lat. W tym czasie nie było żadnych zgłoszeń o problemach, czy nawet najmniejszej interwencji. Od dłuższego czasu inni członkowie rodziny nie mieli z nimi kontaktu. Na miejscu pracują śledczy, mówi mi podkomisarz Iwona Szalichiewicz z małopolskiej policji.
2: Drzwi mieszkania były zamknięte od wewnątrz. Po siłowym wejściu ujawniono

0: Ale głosy krytyki padają też od koalicjantów z rządu. To po decyzjach personalnych w stołecznym ratuszu. Dymisję złożyły dwie wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska-Góra. Powodem jest sytuacja w Szpitalu Południowym i informacje o kolejnych nieprawidłowościach w placówce. Najpierw chodziło o SOR, a teraz też o szokujące praktyki w prosektorium. Poseł PiSu Rafał Bochenek podkreśla, że ta decyzja personalna dotyczy jedynie dwóch osób.
1: Natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej. Tu chodzi o zarządy szpitali, o rady nadzorcze w tych szpitalach. Przecież pan Kacprzyk sam sobie pieniędzy nie wypłacał, sam siebie w tych szpitalach nie zatrudniał. Ktoś go rozprowadzał, było przyzwolenie polityczne.
0: Posłanka Lewicy Dorota Olko dodaje, że minęło wiele czasu, zanim prezydent Trzaskowski podjął poważne decyzje.
2: To pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje i potrzebował tego czasu, żeby się zorientować i wyciągnąć jakieś konsekwencje.
0: Oprócz poważnych decyzji personalnych w samorządzie, możliwe są konsekwencje w rządzie i najważniejszych instytucjach. Premier do wtorku żąda przygotowania rekomendacji zmian w ochronie zdrowia. W przeciwnym razie w środę stanowiska mogą stracić minister zdrowia i szef NFZ-u. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do zbadania wykorzystywania seksualnego. Chodzi o dorosłych skrzywdzonych w sytuacjach bezbronności lub zależności. Komisja weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Duża część prac ma koncentrować się na analizie dokumentów znajdujących się w archiwach, w tym archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie da się jej wyprodukować, ale można się nią podzielić. Krew latem jest szczególnie potrzebna, bo dawców jest mniej. Stąd kolejna odsłona specjalnej akcji w Krakowie, do której dołączyła rekordowa liczba lokali gastronomicznych. Jest ich ponad 40.
4: Chcemy dać taki dodatkowy motywator dla tych, którzy jeszcze się wahają, czyli prezent od nas, od restauracji, od barów, od pubów, od kawiarni. Akcja polega na tym, że krwiodawca po oddaniu krwi otrzyma także taki kupon i z tym kuponem może udać się do wszystkich lokali, które goszczą akcję w danej edycji. W każdym z nich otrzyma coś pysznego.
0: Mówił Krzysztof Dąbrowa, organizator akcji Oddaj Krew, Odwiedź Gastro. Najbardziej brakuje grupy 0RH-. Przenosimy się jeszcze na korty Wimbledonu. Tam Hubert Hurkacz walczy o awans do 1/8 finału. Polak gra z Amerykaninem Tomim Polem. Na razie po trzech setach Hurkacz wygrywa 2-1. W czwartym jest 5-2 dla Polaka.

No i końcówka piątku raczej pochmurna. Zaciągnęło się niebo nad Warszawą, ale wciąż jest ciepło. 21 stopni na termometrach, odczuwalna to 18, a to wszystko oczywiście za sprawą wiatru, który mocno wieje z północnego zachodu i z zachodu. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest stabilne, wynosi 1015 hektopaskali. Dzisiejszej nocy raczej nie mniej niż 16-17 stopni, a jak ma być jutro? Jutro niewykluczone, że trochę popada, szczególnie w pierwszej połowie dnia. Potem powinno się trochę przejaśnić. Jutro maksymalnie na termometrach 21 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 12,5 minuty po 19. Jarek Budnik, kłaniam się Państwu nisko i tak sobie myślę o tym Ricky Martinie, który śpiewał Living La Vida Loca. No rzeczywiście, może w Państwa przypadku też to będzie o odrobinę przynajmniej szalony czas weekendu. No właśnie, takim szaleństwem nas zaraził, a ja tu mam do Państwa prośbę, by na warszawska@radioplus.pl napisać, jaki tytuł mogłaby nosić książka o Państwa życiu. Już jest trochę propozycji i tak sobie je zbieram, czytam i naprawdę śmieję się w głos. W zamian wręczę Państwu bardzo fajne upominki książkowe, zestawy beletrystyczne. Trudne słowo, ale co tam, spróbowałem i udało się bez pomyłki je wymówić. Więc ta beletrystyka pojedzie do Państwa, a Państwo wyślą mi pomysł na tytuł książki o Państwa życiu. warszawska@radioplus.pl. To ja czekam na kolejne propozycje i myślę sobie, że no właśnie, lato z nutą nostalgii niech trwa, niech brzmi w wykonaniu CC Catch właśnie teraz. Warszawa.

0: Reklama.
1: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Po reklamie.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 25 minut po 19:00, za nami Alphaville, Big in Japan i na koniec ten gong za każdym razem mnie rozczula. A ja dziś pytałem o tytuł książki, jaka by mogła opisać Państwa dotychczasowe życie. No i proszę, pojawił się od Piotra mail na warszawska@radioplus.pl. Jedz, pracuj, śpi. To taka aluzja do filmu Jedz, módl się, kochaj. No bardzo konkretnie i rzeczowo, tak po męsku, ale też napisała Paulina. Myślę, że tytuł książki, która mogłaby w dużej mierze opowiadać o moim życiu, to, uwaga, Życie to piosenka, którą muszę zaśpiewać. Prawda? Czyż nie pięknie? No rzeczywiście, bardzo ładny tytuł, tylko zacząłem się od razu zastanawiać, jaka to mogłaby być piosenka. Życie to piosenka, którą muszę zaśpiewać. No to wydaje mi się, że Chcemy być sobą, perfektu, będzie pasowało idealnie. Jeżeli Państwo chcecie jeszcze mi napisać o książkach, które opisywałyby Państwa życie, jakie mogłyby mieć tytuły, to poproszę warszawska@radioplus.pl. W zamian wysyłam bardzo fajne zestawy książek, które dobrze się będzie czytało w czasie wakacji. Warszawska.

0: To oczywiście Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon. Za 25,5 minuty 20. Ja jeszcze mam przed oczami parę tytułów książek, które mogłyby opisywać Państwa życie. Przemek napisał, było sobie życie. No, krótko, zwięźle i w punkt, ale jest jeszcze list od Tomasza i tu potrzebnych jest parę słów wyjaśnienia. Otóż Tomasz kiedyś pracował w zakładzie pracy, który nazywał się Dalmor. I książka, która opisywałaby życie Tomasza, nosiłaby tytuł Stary człowiek w Dalmorze. Naprawdę jesteś absolutnym zwycięzcą dzisiejszego wieczoru. Bardzo chciałbym przeczytać książkę pod tytułem Stary człowiek w Dalmorze. Drodzy Państwo, no to bardzo jest mi miło, że podjęliście wyzwanie i bawiliście się razem ze mną dzisiejszego popołudnia, łamane na wieczoru. Oczywiście niebawem będę wysyłał Państwu książki, które fantastycznie nadają się do czytania na wakacjach, ale myślę sobie, że skoro tak dobrze nam idzie, to wymienianie się prezentami, a z Państwa strony pomysłami, to na pewno w przyszłym tygodniu coś wymyślimy, żeby było nam miło na początku tegorocznego sezonu wakacyjnego.
1: Warszawska Strefa Plusa.

0: Reklama.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
0: Po reklamie.

Włajasz, włajasz, no właśnie, w sam raz dla tych z Państwa, którzy wybierają się na wakacje, być może teraz w drodze na lotnisko, a może w samochodzie, wyjeżdżacie Państwo na zasłużony urlop. Jeżeli tak właśnie jest, to ja życzę oczywiście szerokiej drogi i niewielu turbulencji, tak by dolot bądź dojazd na miejsce obył się bez jakichkolwiek problemów i zawirowań, no i żeby pogoda dopisała, żeby było tak, jak Państwo sobie wymarzyliście, no i żeby było tak, jak w katalogu, który Państwo oglądali przed wyjazdem, czyli że widok z okna hotelu będzie na morze, a nie na jakąś budowę albo na podwórko. No właśnie, cudownych wakacji Państwu życzę, ale ci z Państwa, którzy jeszcze się na wakacje nie wybierają, proszę pamiętać, że przecież w poniedziałek znów się usłyszymy. Parę minut po 16:00 najpierw zaproszę Państwa na nasz magazyn reporterów Warszawa Żyje Latem, a potem oczywiście do warszawskiej strefy plusa, bo ja na wakacje jeszcze się nie wybieram. Jest mi tu z Państwem naprawdę bardzo dobrze. Jarek Budnik, będę się już z Państwem żegnał i tak jak mówię, do poniedziałku życzę Państwu cudownego weekendu, a może nawet i fantastycznego urlopu.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, Marek Sierocki. Witam i zapraszam na Prywatkę z Radiem Plus. Przeboje z nutą nostalgii w tanecznych rytmach. Na początek duet Modern Talking i Brother Louie, potem Ryan Simmons i Lucky Guy.

To był podopieczny Dietera Bolena z duetu Modern Talking, Ryan Simmons i Lucky Guy'a. Przed nami trio Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat i kolejna podopieczna Dietera Bolena, Sissy Catch w nagraniu Cause You Are Young.

0: Sissy Catch utworem Cause You Are Young zakończyła dzisiejszy pierwszy miks.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny mixto, klimaty i Italo Disco. Na początek Valerie Dore i Lancelot, potem Italian Boys Forever Lovers, a także Savage w nagraniu Time.

0: To był Raf Rafioli. Utworem Self Control zakończył ten miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Warszawa. Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks otwiera formacja For The Cause, swoją wersją przeboju Stand By Me. Potem włoska gwiazda Alexia i Ula La La, a także szwedzka grupa Ace of Base i Happy Nation.

0: Wokalista, gitarzysta, kompozytor Chris Rea, utworem Touché d'Amour zakończył ten miks.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Electric Light Orchestra utworem Julie, Don't Leave Here Anymore. Potem Robin Gibb i Juliet, a także duet Filipa Okey i Giorgio Moroder w nagraniu Together in Electric Dream.

To byli panowie Filip Olke i Giorgio Moroder, a teraz przed nami Austriak Falco i Vienna Calling. Potem przenosimy się do Kanady. Transex i Living on Video, będzie też Freddie Mercury i Living on My Own.

Freddie Mercury, przed nami niemiecki duet The Twins i Love System, potem ABBA, Lay All Your Love on Me, a także hiszpańska formacja Azul y Negro w nagraniu The Night.

0: Zespół Azuli Negro utworem The Night zakończył ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwierają Kanadyjczycy z formacji Men Without Heads utworem Safety Dance, potem Duet Walks i Bridge to Your Heart, a także grupa Imagination w nagraniu Just an Illusion. Będzie też duet Nicki and Nicki w nagraniu Souvenir.

Duet Pet Shop Boys z utworem Love Comes Quickly zakończył ten miks, a już za chwilę ponownie Chris Rea, tym razem w utworze I Can Hear Your Heartbeat. Będzie też duet Dollar Ola Moore, a także grupa Bonnie M w nagraniu Happy Song.

To był hiszpański gwiazdor Carlos Perez i Los Manosquetas, a przed nami kolejny hiszpański gwiazdor Enrique Iglesias i dwa przeboje Bailamos i Rhythm of Divine. Będzie też Ricky Martin i jego słynna Maria.

To była grupa Bonem, teraz już Micaela i dwa wielkie hity połączone w całość, La Isla Bonita i La Colegiala. Będzie też Tony Esposito w piosence Kalimba de Luna, a ten mix zakończy Pilion Forem Happy Children.

To był Pilion i Happy Children, a już za chwilę wielkie hity Krzysztofa Krawczyka. Rysunek na szkle, jak minął dzień, parostatek, za tobą pójdę jak na bal i ostatni raz zatańczysz ze mną.

Śpiewała Sandra, a teraz Lee Mal w tytułowej piosence z filmu Neverending Story. Ten mix i dzisiejszą prywatkę zakończy Jason Donovan utworem Nothing Can Divide Us.

Jason Donovan swoim hitem Nothing Can Divide Us zakończył piątkową prywatkę z Radiem Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia już jutro, kolejna prywatka o 20.

dzieci, Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.